0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież kontynuuje wizytę we Francji. Jednym z tematów, które porusza, jest powrót Francuzów do wiary. Leon XIV przewodniczył też mszy świętej na paryskim Placu de la Concorde. Z kolei wieczorem Ojciec Święty uda się do Lourdes, gdzie zawierzy Francję wstawiennictwu Matki Bożej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Aby świat miał życie, to hasło trwającej od wczoraj wizyty Leona XIV we Francji. Papież powraca do niego w swoich przemówieniach, a Francuzi mówią, że słowa te już zaczęły się wypełniać. Jednym z ważnych tematów jest fenomen powrotu do wiary katolickiej, o którym mówił podczas dzisiejszego spotkania z katechumenami, neofitami i odpowiedzialnymi za ich formację.
2: Może się wydawać paradoksem, że zjawisko tak wielu osób, które na nowo odkrywają Ewangelię i przyjmują wiarę, pojawia się w kontekście społeczeństwa takiego jak francuskie, które jest naznaczone głęboko sekularyzowaną kulturą. Drodzy katechumeni i neofici, wasze doświadczenie i świadectwo są namacalnym znakiem działania łaski Bożej, które wymyka się analizom statystycznym i socjologicznym. Zjawisko to, przeczące wszelkim podstawom defetystycznym oraz temu, co papież Franciszek nazywał jałowym pesymizmem, należy przyjąć w duchu odpowiedzialności.
1: Odwołując się do tego pilnego wyzwania Kościoła we Francji, papież zachęcał, by żył on duchem wtajemniczenia, zapewniając katechumenom i neofitom wsparcie także wówczas, gdy przyjmą oni sakramenty i będąc wrażliwym na różnorodność doświadczeń, z którymi przychodzą.
2: Właśnie tutaj w pełni ujawnia się znaczenie stylu opartego na bliskości, współczuciu i czułości. Trzeba znaleźć mądrą równowagę, aby ich przyjmować i słuchać, a zarazem zachęcać do podejmowania wymagających wyzwań wiary. Jest to droga, na której należy szanować rytm drugiego człowieka, postępując stopniowo z uwagą i w duchu braterskiego towarzyszenia. Chodzi o przyjęcie stylu wspólnego podążania. Na drogach wiary chrześcijańskiej wzajemnie się ubogacamy i razem wzrastamy. Prezbiterzy i świeccy, rodzice chrzestni i katechumeni, animatorzy pastoralni i neofici.
1: Także dziś Leon XIV odprawił mszę świętą na paryskim Placu de la Concorde. W homilii wołał o dary Ducha Świętego dla całej Francji i zachęcał, by katolicy jeszcze bardziej zbliżali się do serca Jezusa.
2: Widząc was tutaj zgromadzonych, moi bracia i siostry, dziedziców długiej i pięknej historii świętości we Francji, mówię wam, teraz wy także zaczerpnijcie z tego źródła, którym jest przebite serce Jezusa. Tak. Pragniecie Boga, życia, prawdy, jedności, pokoju, komunii i szczęścia. Pragniecie na nowo odkryć jasny horyzont i budować odnowiony naród, czerpiąc z jego korzeni ożywianych wiarą. Nie zatrzymujcie dla siebie tej wiary w Jezusa Chrystusa, lecz pozwólcie, aby wylewała się z waszych serc, gasząc pragnienie i napełniając tych, których spotykacie. Do was należy nieść nadzieję tam, gdzie panują zniechęcenie i duchowa osłość.
1: Wieczorem papież uda się do Lourdes, gdzie przy grocie w miejscu objawień zawierzy Francję wstawiennictwu Maryi.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy się z Państwem z Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes, gdzie zebrało się już ponad 150 tysięcy osób, aby uczestniczyć we mszy świętej, której za chwilę będzie przewodniczył papież Leon XIV. Ojciec Święty jest w Lourdes od wczoraj. To jest drugi etap jego czterodniowej pielgrzymki do Włoch, do Francji oczywiście, która rozpoczęła się w piątek i której hasłem są słowa, aby świat miał życie. Pierwszy etap tej pielgrzymki Ojciec Święty spędził w Paryżu, gdzie był w piątek i wczoraj do godzin popołudniowych. Tam również sprawował mszę świętą na Placu de la Concorde, jednym z największych placów Paryża. W tej liturgii uczestniczyło co najmniej 800 tysięcy osób, a do tego miliony tych, którzy śledzili ją za pośrednictwem transmisji. A wieczorem Ojciec Święty na pokładzie samolotu Air France, samolotu nazwanego na cześć jego wizyty Cité du Vatican, czyli państwo watykańskie, przybył tutaj do Lourdes i swoje pierwsze kroki skierował właśnie tutaj do miejsca objawienia, do groty, w której Matka Boża w roku 1858 mu ukazywała się 14-letniej wówczas Bernadecie Subirus, prosząc ją o przekazanie światu orędzia, o potrzebie nawrócenia, o potrzebie modlitwy za grzeszników. Matka Boża przedstawiła się Bernadecie wówczas jako niepokalanie poczęta, potwierdzając tym samym dogmat o niepokalanym poczęciu, który w Kościele został ogłoszony zaledwie 4 lata wcześniej. I wczoraj, kiedy Ojciec Święty przybył do Groty Objawienia, my jej w tej chwili nie widzimy, bowiem znajdujemy się na błoniach obok sanktuarium, przybył tam jako pielgrzym. Pierwsze swoje kroki skierował do klęcznika i w cichej modlitwie powierzał Matce Bożej swoje intencje i zapewne też intencje Francji i Kościoła. To wszystko, czego od piątku jest świadkiem i co przeżywa wspólnie z mieszkańcami Francji. A następnie wykonał te dwa gesty, które wykonują pielgrzymi przybywający do tego miejsca. Trzy w zasadzie. W modlitewnym geście dotknął skały groty, w której Matka Boża się objawiała, zaczerpnął wody ze źródła, które wytrysnęło w tym miejscu jako pamiątka objawień i od tego czasu nie przerwa, nie bije, a także zapalił świecę jako znak swojej pamięci w modlitwie i intencji powierzonych Matce Bożej. A następnie odmówił przepiękną modlitwę w obecności tysięcy pielgrzymów, którzy już wczoraj tam byli. Modlitwę, w której zawierzył całą Francję i jej mieszkańców opiece i wstawiennictwu Maryi. To było pierwsze spotkanie Ojca Świętego Leona XIV z mieszkańcami Lourdes i przede wszystkim z Matką Bożą, jeśli tak możemy oczywiście streścić to wczorajsze wydarzenie. To było też wydarzenie, na które Francja i Kościół francuski czekał od lat, bowiem ostatnim papieżem, który modlił się tutaj w tym miejscu, był papież Benedykt XVI podczas swojej wizyty we Francji w roku 2008. To była wówczas 150. rocznica objawień lurdzkich, to była też jedyna pielgrzymka, jaką Benedykt XVI do Francji odbył. A już dzisiaj od rana ten program papieskich spotkań jest niezwykle intensywny. Z rana papież spotkał się z przedstawicielami episkopatu, ze wszystkimi biskupami, którzy wchodzą w skład tego gremium. Było to spotkanie, którego nie transmitowaliśmy. Ojciec Święty spotkał się z biskupami prywatnie, aby z nimi móc też w taki sposób bardziej kameralny, braterski, rodzinny rozmawiać. Czekamy na informację, czy treść tego przemówienia zostanie udostępniona dla nas, czy nie. To oczywiście decyzja samego Ojca Świętego. Jeśli tak, to przekażemy ją Państwu także w języku polskim. A już teraz rozpoczyna się msza święta. Na ołtarzu polowym widzimy już wszystkich biskupów, którzy koncelebrują tę mszę świętą z Ojcem Świętym, a w tej chwili do ołtarza zbliża się procesja wejścia, w której niesiona jest Księga Ewangelii. Tę procesję wejścia zamknie oczywiście Ojciec Święty wraz z dwoma koncelebransami, którzy będą mu towarzyszyć. Zachęcamy Państwa też do tego, aby ta transmisja była również okazją do wspólnej modlitwy z Ojcem Świętym. Przypominamy przy tej okazji, że dla tych z Państwa, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą dzisiaj wziąć udziału w niedzielnej Eucharystii, jest to też okazja do tego, aby wzbudzać w sobie pragnienie duchowej komunii i łączyć się duchowo z całym Kościołem, prosząc o udział w tych łaskach, które związane są z sakramentem Eucharystii, w oczekiwaniu na jak najszybszą możliwość uczestnictwa w niej w sposób fizyczny i przystąpienia do sakramentów. A my w tej chwili widzimy biskupów zbliżających się do ołtarza, tych, którzy jeszcze na nim nie oczekują. To m.in. arcybiskup Paryża, to m.in. zwierzchnik wspólnoty grekokatolickiej. We Francji jest to diaspora bardzo duża.
to także papiescy współpracownicy, którzy wraz z nim biorą udział w całej tej wizycie, między innymi jego sekretarze, między innymi też kardynałowie i biskupi, których zaprosił, aby wraz z nim towarzyszyli mu w tej pielgrzymce, to kardynał Kowokat, prefekt dykasterii do spraw kościołów wschodnich, to także w tej chwili widzimy kardynał Jean-Marc Aveline, przewodniczący konferencji episkopatu Francji, arcybiskup Marsylii, także arcybiskup Paul Richard Gallagher, którego akurat w tej chwili nie ma w kadrze, sekretarz Stolicy Apostolskiej do spraw relacji z państwami. Wielka radość, wielkie święto, historyczne chwile, które przeżywają mieszkańcy Francji, ale których tym głównym przesłaniem i istotą jest oczywiście wspólna modlitwa z Ojcem Świętym i wsłuchiwanie się w te słowa, które jako następca świętego Piotra chce nam przekazać. A przed chwilą widzieliśmy przy ołtarzu także relikwiarz świętej Bernadety z jej relikwiami, przyniesiony tutaj specjalnie na tę okazję z sanktuarium, gdzie na co dzień jest on wystawiony, gdzie jest też, przy którym modlą się też pielgrzymi. A my już teraz widzimy Ojca Świętego, ubranego w zielone szaty liturgiczne. Ten kolor przypomina nam, że trwamy w okresie zwykłym. A szczegóły tego ornatu, które teraz chociażby możemy zobaczyć, też nawiązują do miejsca i do okazji, z której Ojciec Święty ten właśnie ornat ma na sobie. Został on wykonany w tutejszej pracowni krawieckiej. Krzyż przypomina o tym najważniejszym przesłaniu Matki Bożej z Lourdes, jakim było wezwanie do modlitwy i do nawrócenia. Kolor niebieski to kolor Maryi, a u stóp krzyża widoczne są także dwie róże, które nawiązują do tych róż, tych kwiatów, które Bernadeta widziała u stóp pięknej Pani, bo tak nazywała Matkę Bożą, która jej się ukazywała, nie umiejąc nazwać jej inaczej, nie zdając sobie sprawy z tego, kim jest owa nadprzyrodzona postać, z którą rozmawiała.

Pochwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go i śpiewajcie Mu wszystkie ludy. Tak, Bóg jest pełen wielkiej miłości dla nas, a Jego miłość jest wierna. Alleluja, alleluja, alleluja. To słowa pieśni na wejście, śpiewanej w różnych językach, której treść zaczerpnięta jest z Psalmu 98.

0: jest trzecim papieżem, który udaje się do Lourdes po raz pierwszy. Przybył tu w roku 83. Święty Jan Paweł II. To był rok, w którym Kościół obchodził nadzwyczajny jubileusz odkupienia i papież Polak mówił wówczas, że nie ma lepszego miejsca, w którym można doświadczyć łask odkupienia i o nie prosić, niż właśnie to miejsce, w którym Maryja zjawiła się w roku 1858 z tak ważnym dla świata wezwaniem do nawrócenia, z tak ważnym przesłaniem o Bożej miłości, która nigdy nie ustaje i do odpowiedzi, na którą jesteśmy wezwani. Następnie papież przybył tutaj także w roku 2004, 11 lutego, we wspomnienie liturgiczne Matki Bożej z Lourdes. To było bardzo poruszające wydarzenie, kiedy Ojciec Święty, już schorowany i poruszający się na wózku inwalidzkim, przybył tutaj z jednodniową wizytą, aby, jak później się okazało, tutaj zakończyć swoje międzynarodowe podróże, bowiem to była ostatnia z wizyt zagranicznych, jakie złożył w swoim pontyfikacie. Następnie z okazji 150. rocznicy objawień przybył tutaj w roku 2008 Benedykt XVI i od tej pory Lourdes czekało na kolejne spotkanie z papieżem, które odbywa się w ramach 13. wizyty apostolskiej, jaką Ojciec Święty składa we Francji. W tej chwili widzimy Ojca Świętego, który okadza figurę Matki Bożej będącą kopią tej figury, która znajduje się w sanktuarium. Posiada ona koronę, jest to tak zwana korona Francji, ufundowana przez wiernych z całego świata i z Francji z okazji obchodzonej zbliżającej się rocznicy objawień w Lourdes, do której przygotowania już teraz się rozpoczęły. Ta korona jest symbolem wierności i hojności wiernych z całego świata, którzy przybywają tutaj do Lourdes i tutaj otrzymują łaski, tutaj zawierzają swoje życie Maryi. To także taka widzialna pamiątka tego ważnego wydarzenia z dnia dzisiejszego, kiedy to następca świętego Piotra przybywa tutaj, aby zawierzać tutaj całą Francję, cały Kościół wstawiennictwu Maryi, ale też stąd kierować przesłanie dla świata, przesłanie dla Kościoła, które usłyszymy chociażby w tej homilii, ale także w innych momentach, w których Ojciec Święty będzie się do nas zwracał z przesłaniem. A już teraz rozpocznijmy wspólnie z Nim tę modlitwę.
1: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami.
1: Frères et bien-aimés.
0: Umiłowani bracia i siostry, prośmy Pana, naszego Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą stworzył i która została zaczerpnięta ze źródła w grocie w Massabielle. Zostaniemy nią pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg przyjdzie nam z pomocą, abyśmy pozostali wierni duchowi, którego otrzymaliśmy.
1: Dieu éternel et tout puissant, tu as voulu que l'eau
0: Wszechmogący Wieczny Boże, Ty przez wodę, która daje życie i zapewnia czystość, chciałeś oczyścić także nasze dusze i obdarzyć je życiem wiecznym. Racz pobłogosławić tę wodę, aby była dla nas pomocą w Twoim świętym dniu. Przez tę wodę odnów w nas żywe źródło swojej łaski i broń nas od wszelkiego zła, duszy i ciała. Abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i godnie przyjąć Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Teraz nastąpi obrzęd aspersji, czyli pokropienia wodą święconą, która jest jedną z form aktu pokuty dopuszczanej podczas mszy świętej, formą, która w sposób szczególnie przypomina nam pamiątkę chrztu świętego i pokropienie, zanurzenie w wodach chrzcielnych. Ojciec Święty najpierw sam wykonał znak krzyża poświęconą przed chwilą wodą, a teraz pokropi nią wiernych na znak odpuszczenia grzechów lekkich, tych, które odpuszczane są podczas spowiedzi powszechnej w akcie pokuty.

0: Que Dieu tout-puissant nous purifie de nos péchés.
1: Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

0: Prions le Seigneur.
1: Módlmy się. Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc. Udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba, stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Teraz rozpocznie się liturgia słowa. Pierwsze czytanie zostanie przeczytane w języku włoskim, ponieważ to właśnie język włoski i pielgrzymi z Włoch są tutaj najbardziej obecni na co dzień podczas pośród pielgrzymów, oprócz oczywiście pielgrzymów języka francuskiego. I także dzisiaj pośród tych, którzy modlą się tu z papieżem, jest liczna delegacja pielgrzymów włoskojęzycznych, dla których to sanktuarium jest też jednym z najważniejszych miejsc kultu maryjnego. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan. Wy mówicie, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże domu Izraela. Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny? Czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze. Oto słowo Boże.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków. Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, uczy ubogich dróg swoich.

0: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses.
1: Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Filipian. Bracia, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Dążenie to niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On to istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
0: Para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.
1: Oto słowo Boże.

Ta sama treść aklamacji zaczerpniętej z 10 rozdziału Ewangelii według świętego Jana jest odśpiewywana przez chór w różnych językach. Moje owce słuchają mego głosu, ja znam je, a one idą za mną. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

0: En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple:
1: Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: Idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnicy wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnicy. Wypatrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
0: Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repenti plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu.
1: Oto słowo Pańskie.

Diakon podchodzi teraz do Ojca Świętego z Księgą Ewangelii, którą papież pobłogosławi wszystkich zebranych, a następnie usłyszymy homilię, którą przygotował na tę uroczystość.

0: Frères et sœurs, pèlerins venus de France et du monde entier.
1: Bracia i siostry, pielgrzymi przybyli z Francji i z całego świata. Patrząc dziś rano na was, zgromadzonych w domu naszej matki, dostrzegam powszechne oblicze Kościoła. Niektórzy z was przemierzyli całe kontynenty, pokonali trudy podróży i przynieśli do tej świętej groty swoje radości i brzemiona. Jakże wielką radością jest być razem, jednym sercem i jedną rodziną. Jednym sercem i jedną rodziną, powtórzył Ojciec Święty także w języku hiszpańskim i włoskim, podkreślając międzynarodowy charakter tego zgromadzenia liturgicznego. Pragnę szczególnie serdecznie pozdrowić pielgrzymów przybyłych ze wszystkich prowincji i diecezji Francji. Stąpacie dziś po ziemi błogosławionej, która otrzymała tak wiele łask. Niech ta pielgrzymka na nowo rozpali płomień wiary w waszych rodzinach i w waszych parafiach. Zanieście pociechę płynącą z Lourdes swoim sąsiadom, bliskim i całemu narodowi francuskiemu. Teksty, które liturgia proponuje nam na dzisiejszą niedzielę, podejmuje jeden z najważniejszych wątków orędzia, jakie Maryja Panna przyszła powierzyć świętej Bernadecie. Pełne czułości, a zarazem naglące wezwanie do nawrócenia. W Ewangelii Jezus spogląda z prawdą i głębokim smutkiem na zamknięte serca. Nie opamiętaliście się, mówi. Skąd ta rana w sercu Chrystusa? Ponieważ Bóg nie chce zguby swoich dzieci. Przypomina nam o tym prorok Ezechiel. Bowiem gdy każdy człowiek dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. Jeśli natomiast się nawraca, jeśli odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze. Dlatego wezwanie do pokuty rozbrzmiewa dziś w Piśmie Świętym i przenika całe głoszenie Ewangelii na przestrzeni wieków. Te wezwania mają w sobie zbawienną powagę, która ukazuje ich pilność i ich konieczność. To dzisiaj, a nie jutro, trzeba się nawrócić. To dzisiaj jest czas pomyślny, czas zbawienia. Tak. Bóg pragnie, aby człowiek żył, aby otworzył oczy i powrócił do Niego. Nawrócić się oznacza porzucić drogi zagubienia i wejść na drogę życia, otwierając w ten sposób swoje serce na jedyną radość, która nie przemija. Sam Jezus nie łagodzi słów, które, gdy wzywa do pokuty, jak przekazuje nam na przykład święty Łukasz. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Otwiera jednak perspektywę ziemskiego życia na horyzont życia wiecznego. Szczęście na tej ziemi jest bowiem rzeczywistością przemijającą i względną, a dla niektórych niestety bywa wręcz nieosiągalne. Prawdziwe szczęście natomiast jest obiecane wszystkim w nadziei i to ku niemu powinny przede wszystkim zmierzać nasze poszukiwania, wysiłki i wybory. Czyż Maryja nie powiedziała świętej Bernadecie: nie obiecuję, że uczynię cię szczęśliwą na tym świecie, ale w przyszłym? Ta obietnica, wypowiedziana właśnie tutaj, rozbrzmiewa ze szczególną mocą na ziemi francuskiej i podważa utarte schematy współczesnego myślenia. W obecnym momencie dziejów, w społeczeństwie dążącym do postępu i dobrobytu materialnego, a niekiedy ulegającym pokusie zapomnienia o perspektywie wieczności, Maria przychodzi, aby przypomnieć nam o wielkości i pełni naszego powołania do życia wiecznego. Wobec współczesnych nurtów, które usiłują redefiniować wartość ludzkiego życia w obliczu choroby, cierpienia czy starości, Grota Masabielska jawi się jako sanktuarium chrześcijańskiej nadziei. Tutaj żadna słabość nie zostaje odrzucona. Wasze kule, wasze wózki inwalidzkie i wasze ukryte łzy nie są przeszkodą. Stają się par excellence miejscem, w którym jesteście w pełni szanowani i przyjmowani. A nieskończona miłość Boga wynosi was poza wasze własne ograniczenia. Lourdes jest błogosławionym miejscem wyznawania wiary w piękno i świętość życia, ponieważ tutaj przyjmuje się je jako cenny dar, powołany, by rozkwitnąć na wieczność w miłości Boga. Obiecuję ci. Tak, życie wieczne jest mocną i pewną obietnicą, którą daje nam Pan. On już się dla nas wysłużył przez swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, a każdego dnia urzeczywistnia je w nas przez łaskę chrztu. Jest ono w naszym zasięgu, ale to od nas zależy, czy przyjmiemy je w sposób wolny, czy uchwycimy się go i nie będziemy stawiać mu przeszkód. Przeszkodą zaś dla łaski i życia wiecznego, jedyną przeszkodą dla tej miłości jest grzech, zamknięcie się w sobie, odrzucenie Boga, które więzi nas w naszych własnych ciemnościach. W grę wchodzi zatem nasza osobista odpowiedzialność, a jest ona wielka. Bóg chciał, abyśmy byli wolni, ponieważ wolność jest warunkiem miłości. Nie można kochać pod przymusem, a otrzymaną wolność powinniśmy, za przykładem Maryi i z pomocą łaski Chrystusa, włączyć w nasze tak wypowiadane Bogu i Chrystusowi. Jest to tak, które trzeba nieustannie ponawiać aż do ostatniego tchnienia. Teraz i w godzinę śmierci naszej, jak modlimy się w modlitwie Zdrowaś Maryjo. To usilne wezwanie do nawrócenia odnajdujemy również w słowach, które Maryja wypowiedziała właśnie tutaj. Pokuta, pokuta, pokuta. Powtarza to słowo trzykrotnie i prosi Bernadette, aby wykonała pewne gesty pokutne. Dlaczego? Czy tak trudno nam to zrozumieć? Czy zbyt łatwo uznajemy się za wolnych od grzechu? Czy zbyt rzadko podejmujemy pokutę? Maryja prosi nas o pokutę nie tylko za nas samych, którzy jej potrzebujemy, lecz także za grzeszników, za świat, w którym źle się dzieje. Jakże nasze serca mogłyby pozostać obojętne wobec coraz bardziej rozprzestrzeniających się konfliktów, które niszczą życie tak wielu niewinnych ludzi? Zło, którego doświadcza nasza epoka, rodzi się jednak w ludzkim sercu. Bóg nie jest za nie odpowiedzialny. Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, mówi do synów Izraela, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? To zatem ludzkie serca muszą się przemienić, poczynając od naszego. Pokuta jest dziełem zrodzonym z miłości i przeżywanym w solidarności z całym rodzajem ludzkim. Z miłości do Boga, gdy pragniemy wynagrodzić za ranę zadaną Jego sercu przez nasze grzechy, oraz z miłości do wszystkich naszych braci i sióstr, którzy nie słyszą wezwania do nawrócenia, a których grzechy prowadzą ku śmierci. Wymóg nawrócenia dotyczy również samego Kościoła w jego ziemskim pielgrzymowaniu. To on jako pierwszy musi mieć odwagę nim żyć, aby uleczyć głębokie rany niewierności i bolesne błędy popełnione w jego łonie. Musimy z pokorą poddać się oczyszczającemu spojrzeniu Boga. Uznanie własnych win jest niezbędne dla naszego duchowego wzrostu, Jak pisał święty Augustyn, niech zawsze nie podoba ci się to, kim jesteś, jeśli chcesz osiągnąć to, kim jeszcze nie jesteś. Przypomnienie naszej matki o obowiązku modlitwy i nawrócenia napełnia nas wielką nadzieją, ponieważ wskazuje nam sposób, w jaki możemy zmieniać bieg wydarzeń. Tym sposobem jest zjednoczenie się z męką Chrystusa. Drodzy chorzy, tak licznie zgromadzeni w Lourdes, którzy tak dobrze znacie cierpienie, możecie przeżywać wasze udręki i ból w duchu ofiary, włączając się w ten proces odkupienia, którego świat tak bardzo potrzebuje. W tym sensie naprawdę jesteście w sercu Kościoła, a wasza rola jest niezastąpiona. Pielgrzymi, bracia i siostry, nie wyjedziecie z Lourdes tacy sami, jakimi tu przybyliście. Wyruszycie stąd jako misjonarze nadziei. Na tym polega cud tego miejsca. Budzi ono radość nadziei właśnie pośród prób i cierpienia. Maryja Panna uzdrawia nasze spojrzenie i przemienia nasze serca, napełniając je pokojem. Stańcie się w waszych krajach, diecezjach i rodzinach aktywnymi świadkami tej Bożej mocy i czułości Bożej, które pozwalają nam iść dalej i osiągnąć cel. Wspierani modlitwą chorych i miłością naszej Matki, z ufnością podążajcie ku przyszłości. Nie lękajcie się burz tego świata. Święta Boża Rodzicielka czuwa nad waszą drogą. Ona otacza Kościół płaszczem swojej czułości i jako promienna gwiazda zaranna prowadzi nasze kroki, aby zrodzić was w radości do życia jej Syna, Jezusa. Piękne i bardzo bogate w treści kazanie Leona XIV, podobnie jak wszystkie słowa, które kieruje podczas tej pielgrzymki trwającej już od 2 dni. Homilia, w której z jednej strony Ojciec Święty przypomina o tym jednym z najważniejszych wątków przesłania, jakie Matka Boża powierzyła świętej Bernadecie Subirus, mianowicie o potrzebie nawrócenia. Z drugiej strony papież mówił też o tej części orędzia, która wzywa do pokuty. Pokuty tak często dzisiaj niezrozumiałej, tak często dzisiaj zapominanej, a dotyczącej nie tylko nas samych, ale też potrzeby pokutowania za grzeszników. I wreszcie obietnica życia wiecznego, obietnica, którą Maryja za Chrystusem przekazuje Bernadecie i która jest dla nas źródłem nadziei, tak jak źródłem nadziei dla Kościoła jest to miejsce, sanktuarium w Lourdes, a zwłaszcza obecność tutaj osób chorych, które pielgrzymują tu z całego świata i które tutaj właśnie stają się znakiem nadziei, a swoje cierpienie jednoczą z Chrystusem. A teraz już złóżmy wspólnie wyznanie wiary.

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie.

0: Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes.
1: W jednomyślnej modlitwie zanieśmy do Pana nasze błagania za wszystkich ludzi, aby wszyscy mogli wieść życie ciche i spokojne oraz osiągnąć szczęście wieczne.

0: Módlmy się za Kościół.
1: Que le peuple des baptisés soit fidèle à sa mission d'annoncer l'évangile.
0: Aby lud ochrzczonych był wierny swojej misji głoszenia Ewangelia, tak by świat miał życie w sobie. Ciebie prosimy. Módlmy się za Ojca Świętego.
2: Щоб він мужньо і з пастирською турботою кермував кораблем церкви.
0: Aby Ojciec Święty Leon kierował łodzią Kościoła z odwagą i pasterską troską, tak by świat miał życie. Ciebie prosimy. Módlmy się za biskupów, prezbiterów i diakonów. Aby posługa pasterzy była źródłem radości i świętości, tak by świat miał życie. Ciebie prosimy.

0: Módlmy się o dar pokoju.
1: Die Verantwortlichen der Nationen mögen Gestalter der Eintracht und Brüderlichkeit sein.
0: Aby rządzący narodami byli twórcami zgody i braterstwa, tak by świat miał życie. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych, aby świadectwo tych, którzy cierpią i przeżywają próby, otwierało serca wszystkich na współczucie, tak by świat miał życie. Ciebie prosimy.

Módlmy się za pielgrzymów, aby wszyscy, którzy przybywają w to miejsce, byli autentycznymi świadkami Bożego miłosierdzia, tak by świat miał życie. Ciebie prosimy. Przyjdź, Panie, z pomocą Twojemu ludowi, który ufa Twojemu miłosierdziu. Niech Twoja moc wspiera go w ziemskiej pielgrzymce i doprowadzi do szczęścia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Rozpoczyna się liturgia eucharystyczna. Do ołtarza zbliżają się w tej chwili wierni z darami. To przedstawiciele pielgrzymów, w tym także ci, którzy dostąpili łask uzdrowienia tutaj przy grocie Masabielskiej, modląc się za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes. To także przedstawiciele różnych stanów, różnych narodowości. Oni wszyscy są też takim widzialnym znakiem tej międzynarodowej wspólnoty, która gromadzi się tutaj już od przeszło 170 lat, aby wspólnie modlić się i zawierzać się wstawiennictwu Matki Bożej. Podczas gdy ta procesja zbliża się, stoi już u stóp ołtarza, aby za chwilę przekazać dary ołtarza i otrzymać błogosławieństwo od Ojca Świętego, chór wykonuje pieśń zaczerpniętą z kolei z tej tradycji bliskości Matki Bożej, z tradycji zawierzania się Matce Bożej. To pieśń, która jest pieśnią zawierzenia Maryi. A podczas tej dzisiejszej liturgii posługuje chór i orkiestra, które powstały specjalnie na tę okoliczność. Jest wśród nich m.in. 40 młodych ludzi z całej Francji, wybranych, aby reprezentować swoje pokolenie właśnie poprzez modlitwę śpiewem. To także orkiestra, na którą składają się także muzycy z zagranicy, m.in. z Włoch, a wszyscy oni wykonują te utwory, a raczej modlą się śpiewem i muzyką pod batutą włoskiego dyrygenta, który na co dzień posługuje w tym sanktuarium, dyrygenta, który pochodzi z północy Włoch i który jest tutejszym organistą.

przy ołtarzu widzimy dwa wymowne znaki, które przypominają o tym, co stanowi centrum duchowości tego miejsca. Z jednej strony to figura Matki Bożej, ozdobiona koroną, to tak zwana korona Francji, wotum wdzięczności narodu francuskiego i pielgrzymów z całego świata, ufundowana z okazji zbliżającej się rocznicy objawienia, także wizyty Ojca Świętego. Jak również po lewej stronie ołtarza widzimy relikwiarz świętej Bernadety, przeniesiony tutaj z wnętrza sanktuarium. Świętej Bernadety, dzięki której orędzie o nawróceniu, o pokucie, ale też o nadziei płynącej z wiary, dotarło do całego świata i do dzisiaj jest, jak mówił o tym przed chwilą Ojciec Święty w homilii, źródłem nadziei dla kolejnych pokoleń i źródłem wiary w to, że wspólnota Kościoła pod przewodnictwem Maryi może nieustannie odradzać się nawet w najciemniejszych, najtrudniejszych czasach, nawet pośród największego cierpienia. Ojciec Święty odmawia teraz modlitwę nad darami, a wśród koncelebransów, którzy wraz z nim za chwilę staną najbliżej ołtarza, są przewodniczący konferencji Episkopatu Francji, kardynał Jean-Marc Avelin, gospodarz tutejszego miejsca, biskup diecezji Lourdes-Tarbes Jean-Marc Micas, a także ksiądz rektor Dobanes, rektor tutejszego sanktuarium. To właśnie oni towarzyszą Ojcu Świętemu wspólnie z pozostałymi biskupami, kapłanami, podczas tej dwudniowej wizyty w Lourdes, bo Ojciec Święty przyjechał tutaj już wczoraj późnym popołudniem i pozostanie tutaj do jutrzejszego poranka.

0: powiedzieć święty, okazał ołtarz, towarzyszą mu jeden z diakonów, a także mistrz papieskich celebracji liturgicznych. Ten gest okadzenia i wznoszący się dym kadzidła, którego opis znamy także z kart Pisma Świętego, między innymi z Księgi Psalmów, jest symbolem modlitwy, którą wznosimy do Pana, którą w naszym imieniu wznosi Ojciec Święty, a także symbolem złączenia z darami ołtarza wszystkich darów, wszystkiego tego, co wierni pragną ofiarować w tej mszy świętej Panu Bogu. A przypomnijmy, tutaj w Lourdes modli się z Ojcem Świętym co najmniej 150 tysięcy osób. Ci, którzy są na miejscu, mówią też o długiej kolejce autokarów i samochodów, które nie zdołały wjechać tutaj na miejsce. To pielgrzymi, którzy liczyli, że również uda im się fizycznie znaleźć tutaj na błoniach sanktuarium, aby modlić się razem z papieżem. Ale to także ogromna liczba tych, którzy modlą się wspólnie, łączą się w modlitwie wspólnie z tym zgromadzeniem eucharystycznym za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych. To także dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą uczestniczyć dzisiaj we mszy świętej, okazja do tego, by wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia Chrystusa w komunii duchowej w oczekiwaniu na przyjęciu Go w sakramencie Eucharystii.
1: Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant.
0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Dieu de miséricorde, nous t'en prions.
0: Miłosierny Boże, przyjmij z upodobaniem naszą ofiarę i spraw, aby przez nią otwarło się dla nas źródło wszelkiego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając.
1: Et nous exultons de joie en proclamant.

Ty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

0: Il est grand le mystère de la foi.
1: Wielka jest tajemnica naszej wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy pocieleni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
2: Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętymi apostołami i męczennikami, świętą Bernadetą i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
3: Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde.
1: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego brata Jean-Marka, biskupa kościoła Tarbes i Lourdes, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony.
3: Écoute en ta bonté les prières de ta famille.
1: Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie Twoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

0: Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
1: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
0: Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix.
1: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie swoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokorą.

0: Voici l'agneau de Dieu. Voici.
1: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

Rozpoczyna się obrząd Komunii Świętej. Odmówmy teraz modlitwę Komunii Duchowej ułożoną przez papieża Franciszka. Dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć dzisiaj we mszy świętej fizycznie ze względów zdrowotnych, ta transmisja i udział w niej, pobożny udział w niej jest też zaproszeniem do wzbudzenia w sobie pragnienia Komunii Duchowej w oczekiwaniu na Komunię Eucharystyczną. Kładę się u Twoich stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i w Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, kiedy ja ze swojej strony przychodzę do Ciebie. Niech Twoja miłość ogarnie moje całe życie, teraz i po śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję.

najważniejszy czas tej wizyty, którą składa tutaj papież Leon XIV jako trzeci papież w historii. Wcześniej przy nim przybywali tutaj dwukrotnie Jan Paweł II, najpierw w roku 83 w czasie jubileuszu odkupienia, a następnie z ostatnią jednodniową zagraniczną wizytą w czasie swego pontyfikatu 11 lutego 2004 roku, kiedy już był bardzo schorowany. Przybył tutaj także Benedykt XVI w roku 2008, kiedy świętowano 150. rocznicę objawień Matki Bożej 14-letniej Bernadecie Subiru. Tych objawień było 18 i miały one miejsce w roku 1858. Ale także poprzedni papieże głęboko byli związani z tym miejscem i ono samo w sobie przypomina o tym, by szacunkiem i czcią otaczać nauczanie Kościoła, które jest przekazywane przez Ojca Świętego, bowiem kiedy Maryja objawiła się tutaj 14-letniej, nie umiejącej czytać ani pisać Bernadecie, powiedziała do niej w dialekcie oksytańskim, a więc tutejszym, ja jestem niepokalane poczęcie. Bernadeta nie miała prawa zrozumieć tych słów, nie miała prawa tak naprawdę nawet ich zapamiętać, były dla niej zbyt skomplikowane, a jednak precyzyjnie je powtarzała. I ci, którzy wiedzieli, że 4 lata wcześniej Ojciec Święty Pius IX ogłosił dekret o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, zrozumieli, że jest w tych słowach i w tej, która je przekazała Bernadecie, coś niezwykłego, nieziemskiego i pochodzącego.

przy której modlą się zarówno pielgrzymi, którzy te ogrody odwiedzają, jak też wiemy, że modli się tam Ojciec Święty, czy to sam, czy to podczas różnych uroczystości, zapraszając tam grono wiernych. Także papież Franciszek, chociaż nigdy się tutaj nie udał, to wielokrotnie w swoim pontyfikacie podkreślał zawierzenie Matce Bożej, chociażby w tym pięknym geście, który pamiętamy, nawiedzania Bazyliki Matki Bożej Większej i tamtejszej ikony Matki Bożej Ocalenia Ludu Rzymskiego przed każdą podróżą i po jej zakończeniu. I także on wielokrotnie w swoim nauczaniu mówił o właśnie o Matce Bożej z Lourdes, o tym wyjątkowym miejscu, które jest dla świata źródłem nadziei, jest dla świata orędziem do nawrócenia, ale jest też takim szczególnym znakiem mówiącym o wartości cierpienia. Sanktuarium w Lourdes jest sanktuarium, do którego pielgrzymują chorzy z całego świata, a we Francji te pielgrzymki diecezjalne chorych są bodaj najprężniejszym i najbardziej niezmiennym elementem lokalnego duszpasterstwa. Nawet w tych diecezjach, w których niewiele się działo w ostatnich dziesięcioleciach, te diecezjalne pielgrzymki osób starszych, kiedy to z poszczególnych miejscowości wyjeżdżały całe pociągi dedykowane osobom starszym i dostosowane też do ich warunków fizycznych, to była taka stała niezmienna, która ożywiała lokalny kościół. I temu, co towarzyszyło tym pielgrzymkom chorych, były też wolontariaty, najczęściej ludzi młodych, często takich, którzy właśnie w tym czasie się nawracali, a którzy w tym konkretnym geście towarzyszenia chorym, także poprzez to, że tutaj w Lourdes pomagali im się przemieszczać, karmili ich, ubierali, byli z nimi, byli tymi, którzy się nimi opiekowali, ten znak pochylania się nad ubogimi, nad potrzebującymi, towarzyszenia im był często tym znakiem, w którym odnajdywali podobieństwo do Chrystusa i Jego uniżenie się nad człowiekiem, który jest grzeszny i słaby. I ten znak, ta obecność osób chorych, o której mówił też dzisiaj w homilii papież Leon XIV, jest szczególnie chyba czytelna i ważna we Francji teraz, kiedy otworzył się kolejny rozdział debaty o roli osób starszych, osób chorych w społeczeństwie. To debata, która toczy się od lat, której takim bolesnym akcentem było niedawne zatwierdzenie przez władze Francji prawa o tak zwanej pomocy w umieraniu, czyli prawa dopuszczającego eutanazję i wspomagane samobójstwo. Odpowiedzią Kościoła na te przepisy było zaproszenie wielokrotnie ponawiane, między innymi przez arcybiskupa Paryża, do tego, aby Kościół dołożył wszelkich starań do tego, by nikt nie musiał korzystać z tego prawa i by otoczyć szczególną troską tych, którzy w różny sposób będą zmuszeni do tego, żeby z eutanazją czy wspomaganym samobójstwem się konfrontować, czy to poprzez eutanazję, o którą poprosił ktoś bliski w rodzinie, czy też pracując w służbie zdrowia i nie mogąc odmówić asystowania przy zadawaniu śmierci, czy też wprost wykonywania tego wyroku śmierci. To także zaproszenie Kościoła, by jeszcze bardziej troszczyć się o osoby chore, by jeszcze bardziej świadczyć swoim życiem, że są one ważną częścią społeczeństwa, ale też ważnym towarzyszem codziennego życia. I także podczas tej wizyty Ojca Świętego, nawet jeśli nie było to być może szczególnie widoczne w mediach, to zaproszenie jest wielokrotnie ponawiane. Chociażby wczoraj podczas mszy świętej na Placu de la Concorde wśród ministrantów było niewielkie grono młodych ludzi z zespołem Downa. To podopieczni fundacji Jérôme Lejeune, fundacji założonej przez odkrywcę zespołu Downa, który jest obecnie kandydatem na ołtarze i mamy nadzieję, że wkrótce odbędzie się jego beatyfikacja. Brakuje do niej jeszcze cudu, który zostałby za jego wstawiennictwem wymodlony, a następnie zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. Obecność tych młodych ludzi spotkała się z wielkim entuzjazmem. Francuska prasa o nich licznie pisała, a oni sami poprosili Ojca Świętego o to, by mogli posługiwać podczas tej mszy świętej w czasie pielgrzymki tejże fundacji jej podopiecznych, która kilka miesięcy temu odbyła się w Watykanie i podczas której spotkali się z papieżem na audiencji. Przypomnijmy, że zespół Downa jest jedną z tych przesłanek, która we Francji pozwala na dokonanie aborcji, a także jeśli osoby z zespołem Downa zdecydują się w pewnym momencie swojego życia na eutanazję, to jest to nie choroba, ale stan, który sprawia, że ta eutanazja może być dopuszczona w ich przypadku. Teraz też widzimy w kadrze młodą osobę na wózku inwalidzkim, dotkniętą prawdopodobnie jakimś schorzeniem czy dysfunkcją. Obecność chorych tutaj na miejscu, obecność tych, którzy im pomagają, jest ogromnym świadectwem, które płynie z Lourdes, płynie z Francji na cały świat.

I przypomina o tym, że tam, gdzie rozlewa się grzech, tam jeszcze obficiej rozlewa się łaska, bo to właśnie tutaj, w kraju, który ma w tej chwili jedne z najbardziej liberalnych przepisów dotyczących aborcji i eutanazji, mamy też jedno z najprężniej działających w Europie duszpasterstw osób chorych. O tym też mówił Ojciec Święty w dzisiejszej homilii. Papież mówił, zwracając się bezpośrednio do osób chorych, o znaczeniu ich obecności, o znaczeniu ich świadectwa, które dają całemu Kościołowi. Drodzy chorzy, tak licznie zgromadzeni w Lourdes, wy, którzy znacie cierpienie, możecie przeżywać swoje udręki i ból w duchu ofiary, włączając się w ten proces odkupienia, którego świat tak bardzo potrzebuje. W tym sensie naprawdę jesteście w sercu Kościoła, a wasza rola jest niezastąpiona. To z pewnością słowa, do których będziemy wracać, podobnie jak do innych, które Ojciec Święty wypowiada w tych dniach we Francji. I też nieprzypadkowe jest to, że właśnie tutaj, w tym miejscu tak bardzo związanym z uzdrowieniem i fizycznym, i duchowym, Ojciec Święty spotka się dzisiaj z ofiarami wykorzystania w Kościele, z gronem reprezentującym szersze oczywiście środowisko tych wszystkich, którzy doświadczyli w Kościele i od jego przedstawicieli różnego rodzaju krzywd. To spotkanie odbędzie się dzisiaj w godzinach popołudniowych. Będzie ono oczywiście spotkaniem prywatnym, nie będzie transmitowane. I zostało one przygotowane właśnie przez te osoby, przez tych, którzy chcieli spotkać się z papieżem w imieniu całego swojego środowiska, jeśli można tak nazwać tę grupę. Ale też jest to spotkanie, którego pragnął sam Ojciec Święty, o czym zresztą mówił, a jego słowa przytacza chociażby główny odpowiedzialny za jego wizytę tutaj, czyli przewodniczący Episkopatu Francji, kardynał Jean-Marc Avelin. Wsłuchajmy się przez chwilę w te śpiewy, które zostały skomponowane albo zaaranżowane specjalnie na tę papieską wizytę i które będą też taką pamiątką, która w liturgii francuskiego kościoła pozostanie. Bardzo ciekawy komentarz pojawił się dzisiaj w mediach francuskich. Mówiono o tym, że tak szeroko papież powraca do tematu i hasła swojej pielgrzymki, aby świat miał życie, że jest ono bardzo wieloznaczne i odnosi się do wielu aspektów życia, ale także do życia liturgicznego. Francuzi podkreślają, że liturgia sprawowana i nabożeństwa, nawet paraliturgiczne sprawowane w obecności Ojca Świętego, są szczególnie piękne, szczególnie żywotne i to też jest taki znak, który bardzo przemawia do Francuzów, nie tylko do wierzących, do katolików, chrześcijan, ale też do tych, którzy towarzyszą, śledzą tym wydarzeniom i odnajdują w nich estetyczne i duchowe piękno. Tych śpiewów jeszcze usłyszymy dzisiaj wiele, a już teraz módlmy się wspólnie z Ojcem Świętym.

0: Prions le Seigneur.
1: Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech Najświętszy Sakrament odnowi nasze dusze i ciała, abyśmy przez uczestnictwo w ofierze upamiętniającej śmierć Chrystusa mogli stać się współdziedzicami Jego chwały, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Teraz do Ojca Świętego zwróci się gospodarz tego miejsca, biskup Jean-Marc Mika, który jest biskupem ordynariuszem diecezji Tarbes-Lourdes, na terenie której oczywiście znajduje się to sanktuarium. Ojcze Święty, 2 marca 1858 roku podczas 13 objawienia Najświętsza Maria Panna poprosiła świętą Bernadetę, aby poszła powiedzieć kapłanom, by zbudowali tutaj kaplicę i przychodzili do niej w procesji. Pierwsza kaplica stała się sanktuarium, a procesje prowadzą pielgrzymów ku celebracji misterium paschalnego, tak jak uczyniliśmy to wspólnie przed chwilą. 3 czerwca 1858 roku w uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa, Bożego Ciała, Bernadeta po raz pierwszy przystąpiła do Komunii Świętej. I to właśnie pragnienie Eucharystii skłoniło ją, aby kilka dni przed pierwszym objawieniem powrócić do Lourdes. To komunia była dla niej źródłem ogromnej radości, a ta radość miała charakter misyjny. W imieniu wszystkich obecnych tutaj wiernych, a także wszystkich pielgrzymów z całego świata, którzy tutaj odpowiadają na wezwanie Maryi, dziękuję Ci, Ojcze Święty, za przewodniczenie naszej modlitwie. Każdego dnia w tym miejscu biskupi i kapłani przewodniczą Eucharystii sprawowanej w tutejszych bazylikach i w kaplicach sanktuarium, w wielu językach, we wspólnotach, które ukazują różnorodność narodów i powszechność Kościoła. Każdego dnia również Najświętszy Sakrament jest adorowany podczas procesji eucharystycznej z udziałem chorych i innych pielgrzymów. Ten niewidzialny szczyt wiary staje się tu widzialny. Chorzy i wszyscy pielgrzymi otrzymują błogosławieństwo Pana, który przechodzi pośrodku nich. Od źródła, które wypływa z głębi groty, aż po źródło eucharystyczne, które wypływa z boku ukrzyżowanego Chrystusa, życie pielgrzymów lurdzkich jest zawierzane miłosiernej miłości Boga, który słyszy krzyk swego ludu i lituje się nad swoimi dziećmi. Na pamiątkę tego dzisiejszego dnia pozwól, Ojcze Święty, że ofiaruję Ci obraz oraz krzyż. Obraz przedstawia grotę objawień. To skromne, pokorne źródło, w którym więź Maryi i Bernadety staje się dla nas wszystkich przystanią pokoju i źródłem życia. Natomiast krzyż został wykonany z drewna pierwotnego krzewu dzikiej róży, który rósł w grocie i który był pokornym świadkiem objawień. Jego powykręcane i ciernice gałęzie przywodzą na myśl Golgotę, na której Syn Człowieczy oddał swoje życie, aby świat miał życie i miał je w obfitości. Teraz biskup Mika przekazuje Ojcu Świętemu te dwa dary, które przed chwilą opisał. To obraz przedstawiający grotę w Lourdes, miejsce objawień, a także krzyż wykonany z przechowywanego tutaj drewna, a to drewno pochodzi z pierwszego krzaka dzikiej róży, krzaka, który wyrósł w grocie objawień i który przypominał też o różach, które widziała Bernadeta wokół postaci Matki Bożej, zwłaszcza u jej stóp. Teraz z kolei Ojciec Święty przekaże biskupowi Tarbi całej diecezji dar i pamiątkę swojej pielgrzymki. To również jest tradycja, która towarzyszy papieskim wizytom w diecezjach i sanktuariach świata. Jest to krzyż, jest to kielich, który będzie używany podczas sprawowania Eucharystii. Dar, który w wielu diecezjach wywołuje ogromne wzruszenie, zwłaszcza w tych, których dostęp do naczyń liturgicznych i ich zakup jest kosztowny, jak choćby w krajach misyjnych, w krajach uboższych. Ale także tutaj, w tym sanktuarium, będzie to z pewnością naczynie liturgiczne, które będzie używane podczas najważniejszych uroczystości będzie takim widzialnym znakiem i pamięcią o obecności Ojca Świętego. Niech żyje papież, krzyczą zebrani, a my widzimy, że Ojciec Święty ma już w ręku kartkę. To z pewnością są słowa, które chcę wygłosić teraz przed modlitwą Anioł Pański, bowiem minęła już godzina 12 i tak jak w każdą niedzielę papież odmówi tę południową modlitwę wspólnie z wiernymi, a wcześniej... Dziękuję, bardzo dziękuję, powiedział Ojciec Święty w różnych językach. Drodzy bracia i siostry, pozdrawiam was wszystkich z czułością, was, którzy uczestniczyliście w tej celebracji eucharystycznej. Dziękuję za waszą obecność. Tę liczną obecność Ojciec Święty wielokrotnie podkreśla w swoich przemówieniach tutaj we Francji, bo jest ona rzeczywiście ogromnym świadectwem. Moje pozdrowienie kieruję również do wszystkich, zwłaszcza do osób chorych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem mediów. Teraz wspólnie odmówimy modlitwę Anioł Pański, tę prostą i piękną modlitwę, która pomaga nam każdego dnia żyć w zgodzie z wolą Boga na wzór Maryi Panny. Zanim jednak to uczynimy, pragnę skierować apel, który szczególnie leży mi na sercu, zwłaszcza będąc w tym miejscu. To właśnie tutaj niepokalana objawiła się świętej Bernadecie z różańcem w dłoni i można powiedzieć, sama prowadziła jej modlitwę. Dlatego dziś zachęcam wszystkich wiernych i wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, aby w nadchodzącym miesiącu, w miesiącu październiku, odmawiać różaniec w szczególnej intencji ustania wojen i nastania pokoju między narodami pozostającymi w konflikcie. Niech tej modlitwie towarzyszą konkretne uczynki pokuty i miłosierdzia oraz zobowiązanie do nieustannego wspierania dialogu i pojednania. Niech nasza Najświętsza Matka wstawia się za nami.

0: Angelus Domini, nuntiavit Mariae.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
0: Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis
0: peccatoribus, et verbum caro factum est.
1: A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami.
0: Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
0: ora pro nobis, Sancta Dei Gentis.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca, abyśmy poznawszy przez zwiastowanie anielskie wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego śmierć i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus.
1: W intencji wiernych zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. Teraz Ojciec Święty udzieli końcowego błogosławieństwa, obejmując nim także osoby chore i tych, którzy łączą się z tą celebracją liturgiczną. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn.

Zakończyła się msza święta pod przewodnictwem Leona XIV, którą papież odprawił na błoniach lurdzkiego sanktuarium w pobliżu miejsca, w którym znajduje się Grota Objawienia. Teraz jeszcze na zakończenie tej liturgii, gdy papież podszedł do figury Matki Bożej, modląc się przed nią, chór śpiewa pieśni, której treścią są słowa, które przed chwilą odmawialiśmy w modlitwie z Anioł Pański. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. A ta figura to kopia tej, która znajduje się we wnętrzu bazyliki, we wnętrzu sanktuarium. Widzimy na niej piękną złotą koronę. Jest to wotum wdzięczności pielgrzymów z całego świata z okazji jubileuszu objawień i tej wizyty Ojca Świętego, która odbywa się w tych dniach. Została ona ufundowana z datków składanych przez portal sanktuarium przez pielgrzymów z całego świata i pozostanie jako taki widzialny znak pobożności maryjnej, która nie słabnie we Francji od stuleci i która z tego właśnie kraju rozlewa się na cały świat. Bo przypomnijmy, że objawienie Matki Bożej w Lourdes w roku 1858 było jednym z pięciu wielkich objawień, które miały miejsce na terenie Francji w XIX wieku, a więc paradoksalnie w czasie, kiedy zarówno Kościół, jak i całe społeczeństwo przechodziły przez szczególnie trudny okres. Był to okres po rewolucji francuskiej, kiedy społeczeństwo borykało się z ogromnymi trudnościami politycznymi i gospodarczymi. A z kolei Kościół był prześladowany aż po kary śmierci, które wykonywano często z użyciem gilotyny. To takie tragiczne obrazy, ale obrazy bardzo wymowne, które pokazują, jak wyglądało to miejsce, ten kraj, ta ziemia, którą wybierała wówczas Maryja na miejsce swoich objawień. Te objawienia uznane przez Kościół, najbardziej znane w Paryżu przy Rue du Bac, gdzie święta Katarzyna Labouré otrzymała od Maryi wizję cudownego medalika. La Salette, którego 180. rocznicę obchodziliśmy dosłownie przed tygodniem. Lourdes, Poumain, a także Île Bouchard to miejsca, które na mapie Francji układają się w literę M. I od kilku lat coraz popularniejsze staje się we Francji pielgrzymowanie szlakiem tych pięciu miejsc objawień. Pielgrzymowanie nazwane M. Maryi, M. de Marie. I które zaznaczone jest także tym, że na trasie tej pielgrzymki powstaje coraz więcej kapliczek przydrożnych, budowanych w ogrodach, na prywatnych posesjach, w których umieszczany jest wizerunek Matki Bożej, patronki Francji, Notre-Dame de France. To najstarszy, czczony tutaj we Francji wizerunek Matki Bożej. Ten, który widzieliśmy także podczas sobotniego, spektakularnego, przepięknego czuwania młodzieży z Ojcem Świętym na paryskim stadionie w Saint-Denis, stadionie Stade de France. A już teraz widzimy, że Ojciec Święty opuszcza ołtarz, jeszcze udając się do zakrystii, błogosławi wiernych znakiem krzyża, tych, którzy zebrani są tutaj na błoniach. To nie jest ostatnie spotkanie Ojca Świętego z wiernymi w dniu dzisiejszym. Przypomnijmy, że rano spotkał się z francuskimi biskupami na prywatnym spotkaniu, z którego przemówienie jest już dostępne i opublikowane także w języku polskim i zapraszamy, aby do niego sięgnąć na stronie mediów watykańskich i Stolicy Apostolskiej. Ale także dzisiaj po południu Ojciec Święty spotka się z przedstawicielami Accueil Notre-Dame, jednego z wielu centrów, które tutaj w Lourdes zajmują się przyjmowaniem pielgrzymów, zwłaszcza tych pielgrzymów, którzy są chorzy, którzy potrzebują szczególnej opieki i są tutaj tak naprawdę szczególnymi domownikami. Następnie Ojciec Święty uda się z prywatną wizytą do sióstr karmelitanek, których dom znajduje się po drugiej stronie rzeki Gave de Pau i który to klasztor został wybudowany w miejscu ostatniego objawienia Matki Bożej, bowiem nie miało ono miejsca w grocie, ale właśnie po drugiej stronie. A wieczorem kolejne wzruszające wydarzenie z udziałem pielgrzymów. Papież będzie przewodniczył modlitwie różańcowej i procesji z lampionami, temu tradycyjnemu nabożeństwu, które wieczorami jednoczy tutaj pielgrzymów z całego świata, ale także wielu telewidzów na świecie. Zapraszamy, żeby zostać z nami, żeby śledzić te wydarzenia, które będziemy dla Państwa transmitować. Przed godziną 15 rozpoczniemy transmisję spotkania w Accueil Notre-Dame, przed godziną 21 modlitwy różańcowej, a w międzyczasie zachęcamy do tego, żeby po
powracać do tych słów Ojca Świętego, żeby czytać je, kontemplować, dzielić się nimi. Można je znaleźć w języku polskim na stronie vatican.va, a także wraz z opisem wydarzeń i innymi informacjami dotyczącymi Kościoła i papieskiej pielgrzymki na stronie vaticannews.va/pl. Zapraszamy i do usłyszenia już za kilka godzin. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Łączymy się z Państwem z Lourdes, gdzie od wczorajszego wieczoru przebywa papież Leon XIV w ramach swojej wizyty apostolskiej we Francji, wizyty, która przebiega pod hasłem, aby świat miał życie. Ojciec Święty przybył tutaj do Lourdes wczoraj jako pielgrzym. Pierwsze swoje kroki skierował, tak jak czynią to pielgrzymi, do Groty Objawień. Tam modlił się w ciszy, tam też podobnie jak pielgrzymi zaczerpnął wody ze źródła, które wybiło w tym miejscu jako pamiątka po objawieniu i zaproszenie do czerpania z duchowego źródła, z duchowych owoców tego miejsca i tych łask, które tu się rozlewają. A także wczoraj Ojciec Święty tutaj zawierzył Francję wstawiennictwu Matki Bożej w pięknej, wzruszającej modlitwie, której towarzyszyła też obecność wielu tysięcy pielgrzymów, którzy gromadzą się tutaj w tym duchowym sercu Francji po to, aby wspólnie z Ojcem Świętym się tutaj modlić. To nie tylko pielgrzymi z Francji, to także pielgrzymi z innych krajów. Zresztą o tym Ojciec Święty mówił podczas dzisiejszej mszy, w czasie której mówił, że jest to zgromadzenie Kościoła powszechnego w tym wymiarze międzynarodowym, stąd też ta msza zawierała niektóre elementy, takie jak chociażby lektura wezwań i modlitwy wiernych, czy poszczególnych czytań w różnych językach. Papież jest tutaj jeszcze do jutra, do godzin porannych, a ten czas jego pobytu tutaj jest bardzo intensywny, ale też piękny. Dziś rano Ojciec Święty spotkał się na braterskim, prywatnym spotkaniu z członkami francuskiego episkopatu. Słowa, które skierował do francuskich biskupów, są już dostępne. Zachęcamy, żeby do nich sięgać, bo to piękne, takie bratersko-ojcowskie zaproszenie do tego, aby biskupi nie bali się odważniej, z kreatywnością kontynuować swojej misji. To także podkreślenie bardzo ważne w kontekście zwłaszcza francuskiej debaty publicznej, żeby biskupi i Kościół nie obawiał się zabierać głosu w tematach społecznych, w tematach publicznych. Później była msza święta, której Ojciec Święty przewodniczył na błoniach sanktuarium, a teraz widzimy go już na naszych ekranach. Przybył do miejsca wyjątkowego, które też jest w pewien sposób takim pielgrzymim sercem Lourdes, mianowicie do miejsca, które nazywa się Accueil Notre-Dame, czyli przyjęcie Notre-Dame. Jest to dom, a w zasadzie struktura podobna do hotelu, która służy przejmowaniu pielgrzymów chorych, którzy przybywają tutaj do Lourdes. Bo Lourdes na całym świecie, ale w sposób szczególny we Francji, jest miejscem, które gromadzi pielgrzymów chorych, osoby starsze, schorowane. Część z nich przyjeżdża tutaj na krótko, na kilka godzin, kilka dni, część zatrzymuje się na dłużej. A w całej Francji, we wszystkich diecezjach, taką najprężniejszą działalnością duszpasterską są właśnie diecezjalne pielgrzymki chorych. Wówczas całe autokary i pociągi wyruszają ze wszystkich stron kraju, wioząc osoby chore i towarzyszących im wolontariuszy właśnie tutaj do Lourdes. I to jest ruch, który trwa przez cały rok. Diecezje mają poszczególny czas wyznaczony na te diecezjalne pielgrzymki, tak żeby też można było od strony logistycznej zapewnić tym pielgrzymom tutaj jak najlepszy pobyt, najbardziej komfortowy. I też te diecezjalne pielgrzymki chorych są takim niesamowitym świadectwem tego, o czym dopiero po wielu latach mówił papież Franciszek w swoim pontyfikacie, mianowicie tego spotkania międzypokoleniowego, dlatego że tymi, którzy towarzyszą chorym przyjeżdżającym do Lourdes, są wolontariusze bardzo często młodsi od nich o lat kilkadziesiąt. I na przykład wśród neofitów i katechumenów, którzy tak licznie napływają w ostatnich latach do Kościoła francuskiego, wiele jest świadectw mówiących o tym, że to właśnie przykład starszej osoby chorej, której ci młodzi towarzyszyli w drodze do Lourdes, bo na przykład zostali o to poproszeni jako studenci medycyny czy skauci, był tym spotkaniem, tym przekładem, które po raz pierwszy wzbudziło w nich jakieś pytania natury duchowej, czy też poczucie, że jest to sfera ich życia, w której odczuwają pustkę i którą tą pustkę chcieliby wypełnić. Sam ten dom nie jest jedynym tutaj w Lourdes, który przyjmuje pielgrzymów chorych. Podobnych domów jest bardzo wiele. Ten ma lat 29. Przyjął już prawdopodobnie około miliona chorych w tym czasie, którzy przewinęli się przez to miejsce. I dlatego też to właśnie tutaj Ojciec Święty udaje się dzisiaj, aby symbolicznie tutaj w tym spotkaniu objąć swoimi słowami, swoją modlitwą wszystkie osoby chore. Zobaczymy zaraz, jaki będzie przebieg tego spotkania. Mamy Ojca Świętego, który skieruje swoje słowo, ale teraz już widzimy biskupa diecezji Tarbes-Lourdes, czyli gospodarza tego miejsca, który w imieniu wszystkich Ojca Świętego tutaj powita. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Dlatego powiadam wam, Wszystko to, co uczyniliście jednemu z najmniejszych moich braci, mnieście uczynili.
1: Ojcze Święty, od czasu objawień Najświętszej Maryi Panny Świętej Bernadecie, wiara osób chorych wyraża się tutaj w sposób spontaniczny, prosty i pełen mocy, podobnie jak w tak wielu sanktuariach na całym świecie. Wczoraj wieczorem przy grocie Masabielskiej Ojciec Święty wykonał gesty pielgrzymów z Lourdes. Stał się sam pielgrzymem. Tutaj osoby chore wykonują te same gesty, otoczone swoimi bliskimi, organizacjami opieki zdrowotnej, swoimi duszpasterzami i całym Kościołem. Tutaj choroba nie jest ukrywana. Nigdy nie jest postrzegana jako upokorzenie czy utrata godności. Wręcz przeciwnie. Pozwala, aby najgłębsza ludzka godność ukazała się w pełnym świetle, niczym światło, które rozjaśnia serca i ciała, objawiając miłość większą niż wszelkie cierpienie. W tej miłości jest w tym domu i w innych miejscach przyjmujących pielgrzymów w Lourdes bardzo wiele. Spośród wszystkich sanktuariów świata Lourdes jest szczególnie naznaczone pielgrzymowaniem osób chorych i poranionych, cierpiących na tysiące sposobów, a także tych, którzy im towarzyszą. Tutaj, bardziej niż gdziekolwiek indziej, osoby chore znajdują się w centrum pielgrzymowania, a wszyscy są pielgrzymami. Chorzy i opiekunowie, wolontariusze i lekarze, pracownicy oraz wolontariusze domów, które przyjmują ich na kilka dni. Cieszę się, że mogę ich Ojcu Świętemu przedstawić i dziękuję za obecność wśród nich w tym dniu.
0: Lourdes zajmuje się przyjmowaniem pielgrzymów prawie od samego początku tej duchowej historii tego miejsca, bo już od lat 70. XIX wieku. A teraz w ich imieniu, w imieniu pielgrzymów chorych do Ojca Świętego skieruje słowo odpowiedzialny dyrektor tego domu, domu Akei Notre Dame.
1: Ojcze Święty, dom, który Ojciec Święty ma przed sobą, jest konkretną odpowiedzią na zaproszenie Najświętszej Maryi Panny wypowiedziane przy grocie w 1858 roku. Ten dom umożliwia bowiem osobom chorym lub z niepełnosprawnościami odbycie pielgrzymki do Lourdes i odpowiedzenie w ten sposób na wezwanie Najświętszej Maryi Panny, która powiedziała: niech przychodzą tutaj w procesji, niech zbudują kaplicę, idźcie napić się ze źródła i obmyjcie się w nim, pokutujcie, módlcie się do Boga za grzeszników. Tutaj osoby kruche i bezbronne przybywają z całego świata, pokonując niezliczone przeszkody, sprzeczne opinie, wątpliwości, trudności ekonomiczne, problemy logistyczne i transportowe. Od czasu otwarcia tego domu w 1997 roku przybyło tutaj 750 tysięcy chorych lub z niepełnosprawnościami, a wśród nich święty Jan Paweł II w 2004 roku.
0: To ta pamiętna ostatnia podróż zagraniczna Ojca Świętego, którą właśnie jako osoba chora odbył tutaj do Lourdes.
1: Jak to możliwe, że ich kruchość stała się spoiwem kamieni tego budynku, wzniesionego z niewiarygodną odwagą w samym sercu sanktuarium, o powierzchni 27 tysięcy metrów kwadratowych, możliwie najbliżej groty? Jak to możliwe, że najsłabsi stają się spoiwem tej ludzkiej budowli, którą tworzą setki tysięcy wolontariuszy, pracowników służby zdrowia i opiekunów? Jak to możliwe, że stają się oni spoiwem wspólnoty pracy i gościnności, w której każdego dnia działają pracownicy, osoby zakonne, bracia i siostry oraz wolontariusze z Ośrodka Chorych Notre Dame de Lourdes, pochodzący ze wszystkich warstw społecznych i ze wszystkich stron świata?
2: Pour aider les malades à réaliser leur pèlerinage.
1: Tysiące osób wybierają spędzenie swoich wakacji w Lourdes, aby pomagać chorym w przeżyciu ich pielgrzymki. Jaki ma to sens? Najświętsza Maryja Panna powiedziała tutaj: nie obiecuję wam szczęścia na tym świecie, lecz w tamtym. Myślę, że mogę powiedzieć Ojcu Świętemu, że jesteśmy tutaj, właśnie w tamtym świecie. W tym świecie, w którym patrzymy na siebie jak na osoby, niezależnie od naszego stanu fizycznego czy psychicznego. W tym świecie, w którym najważniejsze są gest, który przynosi ulgę, słowo, które pociesza, spojrzenie, które uspokaja, modlitwa, która nas jednoczy i sakramenty, które niosą nas w nadziei. Witamy Ojca Świętego w naszej Szkole Życia.
0: Za chwilę Ojciec Święty wysłucha dwóch świadectw. Jedno skieruje do niego jeden z lekarzy, którzy tutaj posługują, a drugie jedna z podopiecznych tego domu. Jako pierwszy zabiera głos lekarz. Wasza świątobliwość, Laval, miasto, w którym od 40 lat posługuje jako lekarz, ma w holu swojego szpitala dewizę świętego Ambrożego, dewizę Ambrożego Paré, ojca nowożytnej chirurgii, zmarłego w XVI wieku. Opatrzyłem go, a Bóg go uzdrowił. To wspaniała pokora tego lekarza sprawiła, że troska o chorego stała się dla nas okazją do dania daru z siebie i do przeżywania tej troski poprzez aplikowanie w naszym życiu czasownika kochać. I właśnie dlatego Lourdes pozwala nam odbywać najpiękniejszą z podróży, wyruszać na spotkanie z drugim człowiekiem, a zwłaszcza z tymi, którzy są najbardziej bezbronni, a którzy ofiarowują nam dar odkrywania naszej własnej bezbronności. Lourdes jest też miejscem radości. Służąc naszym chorym braciom i siostrom, służymy samemu Bogu, stając się Samarytanami, gospodarzami gospody, a być może także owym wierzchowcem, na grzbiecie którego chory został do tej gospody zawieziony. Otrzymujemy w tym miejscu bardzo wiele łask i jak najszybciej każdy z nas pragnie ponownie tu wrócić, by móc powiedzieć dziękuję. Prowadząc nas drogą nawrócenia, którą Maryja przekazała świętej Bernadecie, Lourdes pozwala każdemu z nas modlić się tu o uzdrowienie, a jednocześnie otrzymywać pewność przebaczenia naszych grzechów. Ta droga osobiście odmieniła mój sposób bycia lekarzem. Nauczyłem się dzielić cząstką ciepła, trzymać za rękę tego, który cierpi i nigdy nie zapominać, by każdego dnia dziękować Panu za każdy dzień mego życia. Nie obiecuję ci, że uczynię cię szczęśliwą na tym świecie, ale na tamtym, powiedziała Maryja do Bernadety w 18 lutego 1858 roku. Cierpienie do dziś pozostaje tajemnicą, ale gdy towarzyszymy temu, kto cierpi, przynosimy mu ulgę i ukojenie i lepiej możemy zrozumieć słowa naszego pisarza Charlesa Peggy: nadzieja widzi to, czego jeszcze nie ma, a co się ukaże. Nie otaczamy życia troską, zadając śmierć. Przypominam jedynie słowa przysięgi, którą złożyłem w styczniu 1987 roku. Zrobię wszystko, aby ulżyć cierpieniom. Nie będę nadmiernie przedłużał agonii, nigdy umyślnie nie spowoduję śmierci. To oczywiście nawiązanie do przepisu legalizującego aborcję i wspomagane samobójstwo, z którym teraz muszą zmierzyć się lekarze, którym w większości przypadków poza ośrodkami katolickimi nie wolno zastosować klauzuli sumienia i nie wolno zrezygnować, odmówić wykonania tejże aborcji. Pour pas qu'on ait froid dans tous nos matins de vieillesse. Quand tu t'en iras, faudra nous laisser de l'amour.

0: To był jeden z utworów z musicalu Bernadette de Lourdes, który w 2019 roku miał swoją premierę, który opowiada w przepiękny, prosty sposób historię Bernadety Soubirous i jest regularnie wystawiany przede wszystkim tutaj w Lourdes, ale także w innych krajach świata, między innymi w Rzymie był wystawiany z okazji ubiegłorocznego Roku Świętego. A młoda wokalistka ubrana była w strój, który rzeczywiście jest tym, w którym aktorka odtwarzająca rolę Bernadety występuje na scenie. Była to utwór, utwór modlitwa do Matki Bożej o wstawiennictwo, o łaskę miłosierdzia Bożego. A teraz już głos zabierze kolejna z osób, która podzieli się z Ojcem Świętym i wszystkimi nami swoim świadectwem. Jedna z podopiecznych Akei Notre Dame, która pracuje tu także jako recepcjonistka. Ojcze Święty, chcąc być z Tobą szczera, chcę powiedzieć, że ja również chciałabym zostać uzdrowiona. Przyjechałam tutaj do Akei Notre Dame mając 20 lat, aby pomagać chorym i osobom z niepełnosprawnościami podczas diecezjalnej pielgrzymki z Metz, dokąd Ojciec Święty uda się jutro. Ta podróż, przyjazd, pobyt tutaj przez 4 dni, czas radości, braterstwa, codziennej posługi, pomocy przy toalecie, opieki, zmęczenia, a czasem też bólu związanego ze śmiercią kogoś obok, towarzyszyły mi podczas tej pielgrzymki. Następnie przez ponad 14 lat towarzyszyłam chorym w Lourdes podczas mojego urlopu, a pracowałam wówczas w fabryce ceramiki. W roku 2016, a konkretnie 15 sierpnia 2016 roku, moje życie się zmieniło. W wyniku upadku z roweru zostałam sparaliżowana od pasa w dół. Rozpoczęła się wówczas moja długa droga bólu, rozpaczy, walki i rehabilitacji. Kiedy rok później przyjechałam do Lourdes w roku 2017, właśnie tutaj, do domu Akei Notre Dame, już jako osoba z niepełnosprawnością, niczego nie rozumiałam. Moja wiara się zachwiała i byłam zła na moją mamę, Maryję. Często chodziłam modlić się do groty, aby tam wykrzyczeć moją rozpacz i gniew. I to właśnie tam, przy grocie, znalazłam u niej pocieszenie. Gdy powróciłam do domu, ze wszystkich sił walczyłam o odzyskanie mojej niezależności, by nauczyć się prowadzić samochód, znaleźć mieszkanie, nowy zawód, powrócić do pracy. Wysłałam dziesiątki życiorysów, szukając zatrudnienia. Bez powodzenia. Pewnego dnia, w zasadzie nie wierząc, że się to uda, złożyłam podanie o pracę jako pracownik recepcji w sanktuarium w Lourdes. I oto łaska, którą otrzymałam. Mogę pracować w tym miejscu, które tak kocham. Nie sprawiło to, że moje cierpienie zniknęło. Każdego dnia toczę walkę z moim ciałem, które nie funkcjonuje już tak jak niegdyś. Ale dzięki intensywnej rehabilitacji mogę przemieszczać się, korzystając z chodzika. To mojej mamie, Maryi, powierzam moje życie, kiedy jest mi zbyt ciężko, a ona mi pomaga. Ojcze Święty, jestem dumna, że mogę teraz służyć pielgrzymom, przyjmując ich tutaj i umożliwiać im dostęp do łask, które płyną z tego wyjątkowego miejsca, a także przekazywać im moją wiarę. Lourdes jest rzeczywiście miejscem, w którym chorzy odnajdują także swoją godność i swoją podmiotowość właśnie dlatego, że mogą służyć swoim braciom, mogą służyć tym, którzy są w podobnej sytuacji do ich sytuacji i którzy na rynku pracy w zwykłym otoczeniu są często uważani za osoby mniej ważne, mniej potrzebne, zależne od innych. To także część tego pięknego przesłania, jakie płynie z tego miejsca i jakie jest szczególnie ważne w tym czasie, kiedy Francja walczy, Kościół we Francji walczy o to, aby osobom z niepełnosprawnościami, osobom chorym, starszym, przywrócić pełnię godności i uchronić je od śmierci proponowanej przez eutanazję. Teraz już wysłuchajmy słów Ojca Świętego.
1: Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele zmagający się z chorobą, Wielką radością jest dla mnie móc spędzić ten czas razem z wami tutaj w Lourdes, gdzie od ponad 150 lat pielgrzymi z całego świata przybywają, aby przez Maryję powierzać Jezusowi swoje cierpienia fizyczne, psychiczne i duchowe. Tutaj kruchość nie jest ukrywana, lecz staje się przestrzenią świętego spotkania. W tym roku temat duszpasterski sanktuarium nawiązuje do pozdrowienia, które anioł Gabriel skierował do Maryi. Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą. Ukazuje ono przedziwne spotkanie dwóch spojrzeń. Posłańca Pańskiego i Maryi. W tym spotkaniu twarzą w twarz pokora i wielgoduszność młodej dziewczyny pozwalają Bogu dokonać Jego dzieła zbawienia. Maryja nie zatrzymała Pana dla siebie, lecz ofiarowała Go światu, mówiąc każdemu z nas: Pan jest z Tobą. Na tej prawdzie opiera się nasza godność osobowa. Tutaj zaś Maryja spogląda na każdego z nas jak na osobę jedyną i niepowtarzalną, o czym świadczy święta Bernadetta, opowiadając o objawieniach w grocie. To macierzyńskie spojrzenie przypomina nam na nowo, że w oczach Boga nikt nie pozostaje niezauważony. W czasach, gdy niektóre społeczeństwa skłonne są odwracać wzrok lub zamykać oczy na godność ludzkiego życia, należy przede wszystkim pielęgnować w nas samych i w innych postawę kontemplacji. Jest to postawa tego, kto widzi życie w całej jego głębi, kto dostrzega jego bezinteresowność i piękno oraz przyjmuje je jako wezwanie do wolności i odpowiedzialności. Jest to postawa tego, kto nie próbuje zagarnąć dla siebie rzeczywistości, ale przyjmuje ją jako dar, odkrywając w każdej rzeczy odblask Stwórcy, a w każdej osobie jego żywy obraz. Kto zachowuje taką postawę, otwiera się, aby w twarzy każdej osoby dostrzec zaproszenie do spotkania, do dialogu, do solidarności, aby świat miał życie. W dialogu zwiastowania, gdy Pan kieruje ku Maryi swoje spojrzenie, odkrywa ona, że jest wybraną przez Boga. Jednak w sercu tego spotkania każdy z nas odkrywa, że został osobiście powołany i że jego najgłębszym przeznaczeniem jest miłość Boga, będąca źródłem życia. Osoba ludzka posiada bowiem godność przez sam fakt, że istnieje i że jej ostatecznym przeznaczeniem jest wieczność. Godności osoby nie można mierzyć, ani nie podlega ona dyskusji. Wiem, że dla niektórych z was z powodu szczególnych chorób i niekiedy straszliwego bólu przyszłość może jawić się jako mroczna, niepewna i bez wyjścia. Jednak żadne ludzkie prawo nie może pozbawić was pewności co do waszej godności. Przeciwnie. Właśnie w imię tej niezbywalnej godności osoby ludzkiej należy stanowczo odrzucić pokusę zadawania śmierci pod pozorem fałszywego współczucia. Nie można uznać zadawania śmierci za coś normalnego. Nie wszystko, co jest zgodne z prawem, jest moralnie słuszne. Tutaj w Lourdes, w mieście chorych i nadziei, wzywam całą wspólnotę pracowników służby zdrowia, aby pamiętała o głębokim sensie swojego powołania, by otaczać troską człowieka cierpiącego, a nie pozbawiać go życia. Tak, drodzy przyjaciele, bądźcie gorliwymi sługami życia. Nikt nigdy nie ma prawa decydować na podstawie algorytmów laboratoryjnych o życiu konkretnego embrionu czy konkretnej osoby starszej. Medycyna nigdy nie może stać się służebnicą zaprogramowanej śmierci. Dlatego zachęcam Was z jednej strony do niestrudzonego rozwijania opieki paliatywnej i badań naukowych, a z drugiej zaś do pełnego czułości towarzyszenia chorym. Tak się dzieje tutaj w Lourdes, gdzie lekarze, pielęgniarki, sanitariusze, kapelani, zespoły duszpasterstwa chorych i tak wielu innych realizują swoje powołanie w służbie godności osoby ludzkiej, aby świat miał życie. Lecząc ciała, opatrujcie także duszę. Wam, drodzy członkowie służb pielgrzymkowych, a także Wam, pracownicy służby zdrowia, którzy z oddaniem służycie swoim braciom i siostrom, wyrażam całą moją wdzięczność. Drodzy bracia i siostry, którzy zmagacie się z chorobą, pragnę Wam powiedzieć, nie jesteście ciężarem, lecz bijącym sercem naszego człowieczeństwa i cennym skarbem dla Kościoła. W modlitwie powierzam Bogu prośby, przez które przechodzicie. Myślami jestem również ze wszystkimi, którzy nie mogą być tutaj obecni, a ze swoich domów czy szpitalnych sal łączą się z naszym spotkaniem. Was wszystkich powierzam macierzyńskiej miłości Matki Pana, prosząc ją, aby wypraszała Wam pociechę u swojego Syna Jezusa. Niech Bóg Wam błogosławi i Was strzeże.
0: Niezwykle mocne słowa Ojca Świętego. I niezwykle poruszające jest to, że wypowiedziane są właśnie do tych, których one najbardziej dotyczą. Nie można uznać zadawania śmierci za coś normalnego. Nie wszystko, co jest zgodne z prawem, jest moralnie słuszne. Widzimy, jak ta pielgrzymka Ojca Świętego układa się w całość, jak to hasło, aby świat miał życie, do którego Ojciec Święty powraca od samego początku swojego pobytu tu we Francji, z każdym spotkaniem, z każdym wystąpieniem, przemówieniem, medytacją Ojca Świętego nabiera jeszcze mocniejszego wymiaru, nabiera jeszcze głębszego znaczenia. I możemy się spodziewać, że to będzie to trwało także do jutra, bo Ojciec Święty pokazuje, że jego pobyt tu we Francji jest pewną całością, że jego przesłanie kierowane do różnych osób w różnych kontekstach, w różnych momentach jest spójną całością, jest spójnym przesłaniem za życiem, za godnością człowieka, za tymi wartościami, które jednoczą chrześcijan, także z tymi, którzy podzielają je, nie podzielając tej samej wiary. A przed chwilą byliśmy świadkami, jak Ojciec Święty przekazał dar mieszkańcom tego domu. To reprodukcja płaskorzeźby przedstawiającej scenę zwiastowania. Właśnie dlatego, że ta scena nawiązuje do tematu, do tej sceny nawiązuje tegoroczny temat roku duszpasterskiego tutaj w Lourdes, w duszpasterstwie chorych. A teraz jeszcze wspólnie Ojciec Święty razem z wiernymi odmówi modlitwę, pobłogosławi ich, a później pójdzie odwiedzać chorych, którzy znajdują się wewnątrz tego budynku. Dziękuję, bardzo dziękuję. Módlmy się. Zjednoczeni w jednym duchu, możemy modlić się z ufnością słowami, których nauczył nas nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech żyje papież. Te oklaski, te łzy wzruszenia, które widzieliśmy w oczach podopiecznych tego domu, ale także tych pielgrzymów, którzy przybyli tutaj specjalnie z okazji papieskiej wizyty, mówią chyba więcej niż wszystkie słowa, jakimi moglibyśmy skomentować to, co się przed chwilą wydarzyło. To ten apel Ojca Świętego, to zapewnienie, że godności ludzkiej nie można ustalać na poziomie algorytmów, że żadne ludzkie prawo nie może pozbawiać nikogo chorego godności, ani że w imię ludzkiej godności nie można zabijać pod pozorem fałszywego współczucia. To słowa, które na pewno na długo z nami pozostaną. A teraz młoda aktorka, która jest obecnie odtwórczynią głównej roli w musicalu Bernadette de Lourdes, wykonuje jeszcze najbardziej znany utwór z tego musicalu. Posłuchajmy go, bo tego musicalu nie mamy jeszcze dostępnego w języku polskim. To modlitwa Bernadette do Matki Bożej.

0: je vous bénis et vous salue.
1: Ta młoda wokalistka to Ewa Mollenmacher, 13-latka, która jest drugą już odtwórczynią głównej roli w musicalu Bernadette de Lourdes, musicalu, który był też wystawiany tutaj wczoraj w ramach przygotowań do spotkania z Ojcem Świętym. Dla tych wszystkich, którzy już wczoraj od godzin porannych się tutaj gromadzili, i to też taki charakterystyczny element katolickiej kultury we Francji, bowiem choć Francja uchodzi za kraj laicki i takim jest, to jednak pośród bogatej tradycji musicali wiele jest takich, które nawiązują swoją treścią do wydarzeń z życia Kościoła, czy też do treści inspirowanych Biblią. To chociażby musical 10 przykazań. To właśnie historia Bernadety z Lourdes, która tutaj od 2019 roku popularyzuje historię objawień, ale też przede wszystkim postać świętej Bernadety Subirus, 14-letniej prostej dziewczyny, która nie umiała czytać, nie umiała pisać, a jednak to właśnie ją Matka Boża wybrała na powierniczkę orędzia, które przekazywała jej podczas 18 objawień. Objawień, które wpisują się w niezwykłą historię maryjnych zjawień we Francji w wieku XIX, w tym czasie, kiedy kraj ten był trawiony okrutnymi prześladowaniami Kościoła, wielkimi też trudnościami gospodarczymi, politycznymi. To było następstwo między innymi rewolucji francuskiej. I właśnie wtedy Maria ukazała się tutaj pięciokrotnie na Rue du Bac w Paryżu, tam święta Katarzyna Labouré miała wizję cudownego medalika i rozmawiała również z Matką Bożą. Następnie na La Salette 180. rocznicę tego zjawienia obchodziliśmy w zeszłym tygodniu. Właśnie tutaj i w Lourdes, w Pont-Main i w Ile-Bouchard. I co piękne, o czym już też mówiliśmy kilkukrotnie, na mapie Francji miejsca tych objawień układają się w literę M. I od kilku lat we Francji popularyzowany jest szlak pielgrzymkowy, który wiedzie przez te kolejne miejsca objawień. I w tych miejscach coraz częściej powstają też kapliczki Matki Bożej z wizerunkiem patronki Francji, Matki Bożej Notre-Dame de France, czyli właśnie Matki Bożej Francji, która jest najstarszym czczonym wizerunkiem maryjnym w tym kraju, a jego oryginał znajduje się w Le Puy-en-Velay w Auvergne, gdzie ma swój początek pierwszy najstarszy szlak świętego Jakuba poza Hiszpanią. To wszystko składa się na taki piękny obraz wielowiekowej wiary i kultury i tradycji chrześcijańskiej, która tutaj, jak widzimy w tych dniach na ziemi francuskiej, być może utraciła w ostatnich dziesięcioleciach tą widoczną część, ale nie utraciła swoich korzeni. I to właśnie z tych korzeni wiary chrześcijańskiej odradza się to, czego jesteśmy świadkami. Z jednej strony ogromny powrót katechumenów i neofitów, którzy proszą o chrzest, którzy przychodzą do kościoła. Z drugiej strony to czerpanie z tego wielkiego skarbca francuskiej wiary, francuskiego kościoła. Jesteśmy tego świadkami w ostatnich dniach, tak szczególnie, bo każdy szczegół papieskiej wizyty opowiada nam coś o francuskiej tradycji, o francuskim kościele. Z jednej strony to chociażby postaci francuskich świętych, którzy byli motywem przewodnim czuwania Ojca Świętego na Stade de France w piątkowy wieczór. To chociażby figura Matki Bożej, przed którą Ojciec Święty modlił się po zakończeniu nieszporów w katedrze Notre Dame, która przypomina między innymi o zawierzeniu Francji Matce Bożej, którego dokonał nie tutejszy biskup, ale król Francji Ludwik XIII w roku 1638 i którego decyzją również 15 sierpnia uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest tu we Francji aż do dzisiaj, pomimo wszystkich przemian politycznych, świętem państwowym. A Leon XIV, który pielgrzymuje tutaj jako trzeci papież w historii, odbywając swoją czwartą papieską wizytę w Lourdes, podąża tutaj śladami swoich poprzedników, zarówno tych, którzy tu byli, jak Jan Paweł II, który przyjechał tutaj dwukrotnie, najpierw w roku 83, w czasie jubileuszu odkupienia, bo mówił, że to właśnie nigdzie indziej jak tu można w pełni doświadczyć za wstawiennictwem Maryi łask płynących z tego jubileuszu, ale też, o czym wspominał biskup Tarby w roku 2004, kiedy to właśnie tutaj przyjechał ze swoją ostatnią zagraniczną wizytą apostolską, jednodniową, by u stóp Maryi złożyć swój pontyfikat. Czy zdawał sobie sprawę, że ma się on ku końcowi, czy nie, tego oczywiście nie wiemy, ale to świadectwo, że przyjechał tutaj już jako osoba starsza, jako pielgrzym i właśnie w domu przeznaczonym dla schorowanych starszych pielgrzymów się zatrzymał. To też było takie wyjątkowe świadectwo Ojca Świętego, który nigdy nie przestał być uczniem Maryi, nigdy nie przestał być pielgrzymem, który za jej drogowskazem, za jej przykładem podążał przez ziemię. Także Benedykt XVI przybył do Lourdes w roku 2008. To było wówczas 150-lecie objawień. I wówczas Benedykt XVI również przybył tutaj jako pielgrzym. Jego pobyt w Lourdes rozpoczął się od przejścia drogą jubileuszową, która była tu wówczas wytyczona i oczywiście modlitwą w grocie objawień. Takim znakiem bolesnym, ale wymownym tamtej wizyty Ojca Świętego jest to, że wówczas na fasadzie bazyliki odsłonięto mozaiki autorstwa ojca Marko Rupnika, jezuity słynącego z mozaik o tematyce religijnej. Ojciec Marko Rupnik jest obecnie oskarżony o bardzo poważne przypadki wykorzystania, trwa jego proces. Ta sytuacja jest wyjaśniana, nie ma jeszcze wszelkich ostatecznych decyzji co do jego przyszłości. Natomiast ze względu na szacunek wobec tych, którzy tego doświadczyli,

0: są ofiarami, choć nie wszyscy chcą mówić o sobie jako ofiary, więc używamy też tego określenia. Są osobami, które doświadczyły różnego rodzaju wykorzystania. Wąska grupa osób sama przygotowała to spotkanie z Ojcem Świętym i w imieniu wszystkich, którzy współdzielą to trudne doświadczenie z papieżem dzisiaj o godzinie 18 tutaj w Lourdes się spotkają. To spotkanie będzie oczywiście miało charakter prywatny, intymny i nie będziemy absolutnie jego świadkami. A sama historia uzdrowień, zarówno tych fizycznych, jak też uzdrowień duchowych, których jest oczywiście więcej i które są z pewnością niemożliwe do policzenia, sięga początków tego miejsca. I to właśnie one sprawiły, że objawienia w Lourdes zostały tak szybko uznane przez Kościół za prawdziwe. Może nie sprawiły, ale przyczyniły się do tego. One rozpoczęły się już w latach 70. XIX wieku, a więc niewiele po tym, a przynajmniej zostały one, zaczęto je zgłaszać wówczas, a więc niewiele po tym, jak objawienia miały miejsce, bo przypomnijmy, miały one miejsce w roku 58. I od tego czasu rzeczywiście, tak jak mówił o tym przed chwilą i Ojciec Święty, i biskup Jean-Marc Mika, tutejszy ordynariusz, to właśnie doświadczenie uzdrowienia we wszystkich jego wymiarach jest tym, które towarzyszy tak wielu pielgrzymom i które jest celem czy też główną intencją, z jaką tutaj przybywają. To spotkanie Ojca Świętego z chorymi będzie jeszcze miało swój dalszy ciąg, którego już nie będziemy świadkami. Za chwilę Ojciec Święty uda się do wnętrza budynku, a Kein Odchodami spotka się tam z tymi, którzy nie byli w stanie wyjść na spotkanie, którzy są pielgrzymami leżącymi, czy też w jakikolwiek inny sposób unieruchomionymi. Ojciec Święty właśnie tutaj w Lourdes spędza najdłuższą część swojej pielgrzymki, podobnie jak uczynił to Benedykt XVI, nie wspominając już o Janie Pawle II, który pielgrzymował specjalnie do Lourdes i właśnie to miejsce było celem dwóch jego wizyt we Francji. Ale to jest też pielgrzymka śladami Leona XIII, którego obecny papież wybrał jako na swego imiennika, jeśli tak można to powiedzieć, i który jest jego wzorem nie tylko w tym wszystkim, co dotyczy społecznej nauki Kościoła, o czym Leon XIV wielokrotnie mówi. Leon XIII był papieżem rewolucji przemysłowej, ale też jest to dla Ojca Świętego, jak widzimy, chyba też taki patron i wzór w pobożności maryjnej, bowiem to właśnie Leon XIII niezmiernie przyczynił się w Kościele do popularyzacji i modlitwy różańcowej, i nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Tutaj w Watykanie mamy tego ślad, bowiem grota lurdzka, która znajduje się w ogrodach watykańskich, jest wierną kopią tejże, którą widzimy tutaj w tych dniach w Lourdes, w której modli się Ojciec Święty i pielgrzymi. I została ona podarowana właśnie Leonowi XIII ze względu na jego wielkie nabożeństwo i wielki szacunek do tego miejsca. I myślę, że przy tej okazji warto też przypomnieć o encyklice Pielgrzymowanie do Lourdes, która została napisana w połowie XX wieku z okazji jubileuszu objawień bodajże stulecia i która do dziś jest niezwykle aktualnym tekstem, który przypomina nam, że tym głównym fenomenem duchowym, jeśli możemy tak mówić w takich kategoriach, jest doświadczenie nawrócenia. Nie cudu w znaczeniu fizycznym, nie uzdrowienia fizycznego, ale właśnie duchowego nawrócenia. To piękna, piękna lektura, do której też serdecznie Państwa zapraszamy, podobnie jak zapraszamy do tego, żeby powracać do tych niezwykłych słów, które Ojciec Święty od piątku tutaj wypowiada na terenie Francji. Wszystko to mogą Państwo znaleźć w pełnym tłumaczeniu na język polski na stronie vatican.va, a także wraz z relacjami opisami na stronie mediów watykańskich vaticannews.va/pl i w naszych mediach społecznościowych. A już teraz zapraszamy Państwa na kolejną transmisję. O godzinie 21:00 będziemy towarzyszyć Ojcu Świętemu podczas wieczornej modlitwy różańcowej z procesją. Papież będzie temu nabożeństwu przewodniczył, a my będziemy je dla Państwa transmitować w języku polskim. A już teraz bardzo Państwu dziękujemy za wspólną modlitwę. Polecamy też modlitwie Ojca Świętego i całą Francję w tych dniach. A żegnają się z Państwem
1: ksiądz Piotr Majtyka
0: i Dorota Abdel-Mulawiet. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV jest w Lourdes. Przed południem odprawił mszę świętą dla 150 tysięcy osób. W homilii papież mówił m.in. o niezastąpionym miejscu osób chorych w kościele. Ojciec Święty zaapelował też, by w październiku wszyscy odmawiali różaniec w intencji pokoju. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w Lourdes, dokąd wczoraj wieczorem przybył jako pielgrzym, kierując się najpierw do Groty Objawień, by zawierzyć tam Francję wstawiennictwu Matki Bożej. Dzisiejszy dzień rozpoczął od spotkania z biskupami francuskimi, których zachęcał m.in. do odwagi i wytrwałego głoszenia Ewangelii w sekularyzowanym świecie.
2: Wobec ogromnych wyzwań naszych czasów wzywam was, drodzy bracia, do odwagi, śmiałości i misyjnej kreatywności. Nie pozwólcie, aby zniechęcały was błędy, niekonsekwencje czy nawet upadki, które naznaczały dzieje tego pielgrzymującego ludu. Miejcie zawsze odwagę uznawać błędy z miłości do prawdy oraz stanowczość, by opatrywać rany z miłością dobrego pasterza, który zna swoje owce i każdą z nich woła po imieniu. Powstańcie więc z nadzieją i nie ustawajcie w głoszeniu Ewangelii.
3: Levez-vous donc avec espérance et ne vous laissez pas l'annoncer l'évangile.
1: Leon XIV wskazał również na potrzebę troski o młodzież, katolicką edukację, rodziny i powołania. Za jedno z głównych wyzwań uznał jedność Kościoła, ostrzegając przed podziałami ideologicznymi. Przed południem papież odprawił mszę świętą na błoniach sanktuarium, w której wzięło udział co najmniej 150 tysięcy osób. W homilii przypomniał treść objawień Maryi, która wskazywała nawrócenie i pokutę jako drogę do życia wiecznego.
2: Ta obietnica wypowiedziana właśnie tutaj rozbrzmiewa ze szczególną mocą na ziemi francuskiej i podważa utarte schematy współczesnego myślenia. W obecnym momencie dziejów, w społeczeństwie dążącym do postępu i dobrobytu materialnego, a niekiedy ulegającym pokusie zapomnienia o perspektywie wieczności, Maryja przychodzi, aby przypomnieć nam o wielkości i pełni naszego powołania do życia wiecznego. Wobec współczesnych nurtów, które usiłują redefiniować wartość ludzkiego życia w obliczu choroby, cierpienia czy starości, Grota Massabielska jawi się jako sanktuarium chrześcijańskiej nadziei.
1: Ojciec Święty zwrócił się także do osób chorych, wskazując na sens, jaki wiara może nadać ich cierpieniu. Z lurdzkiego sanktuarium Leon XIV skierował dziś także wezwanie do całego Kościoła o podjęcie szczególnej modlitwy w intencji pokoju.
2: Zachęcam wszystkich wiernych i wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, aby w nadchodzącym miesiącu październiku odmawiali Różaniec Święty w szczególnej intencji ustania wojen i nastania pokoju między ludami pozostającymi w konflikcie. Niech tej modlitwie towarzyszą konkretne uczynki pokuty i miłosierdzia oraz zobowiązanie do nieustannego wspierania dialogu i pojednania.
1: Papież pozostanie w Lourdes do jutra. Dziś spotka się jeszcze m.in. z chorymi i odpowiedzialnymi za ich przyjęcie, a także z osobami, które doświadczyły w kościele nadużyć. O 21:00 poprowadzi nabożeństwo różańcowe z procesją.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy transmisję modlitwy różańcowej, której już za chwilę w sanktuarium Matki Bożej w Lourdes przewodniczyć będzie papież Leon XIV. Będzie to ostatni punkt trzeciego i przedostatniego dnia wizyty Ojca Świętego we Francji, dnia, który w całości papież spędził właśnie tutaj w Lourdes, gdzie przybył już wczoraj wieczorem, kiedy to w grocie Masabielskiej miała miejsce krótka modlitwa, w czasie której Leon XIV przekazał w darze Matce Bożej złotą różę. A dziś rano papież spotkał się z biskupami konferencji Episkopatu Francji. O godzinie 11 przewodniczył mszy świętej, następnie modlitwie Anioł Pański. Spotkał się także z pracownikami i podopiecznymi ośrodka Aquil Notre Dame, a w formie prywatnej papież spotkał się także z kontemplacyjnymi siostrami zakonnymi w klasztorze karmelitanek właśnie tutaj w Lourdes i spotkał się także z ofiarami nadużyć seksualnych tutaj we Francji. Już za chwilę rozpocznie się modlitwa różańcowa i procesja, a jutro rano papież z Lourdes odleci do miasta Metz na wschodzie Francji i to tam, w tym mieście, zakończy się jego piąta zagraniczna podróż apostolska. Sanktuarium w Lourdes jest miejscem szczególnym dla osób chorych, które przybywają tu z całego świata, by prosić Matkę Bożą o zdrowie i ulgę w cierpieniu. Od 1858 roku, czyli od objawień Najświętszej Maryi Panny, Kościół uznał oficjalnie 72 cudowne uzdrowienia, z których większość nastąpiła po kontakcie z wodą z groty Masabielskiej lub z wodą w specjalnych basenach, w których pielgrzymi tutaj w Lourdes mogą się wykąpać. Ostatnie z cudownych uzdrowień zostało uznane w kwietniu ubiegłego roku, a dotyczyło pani Antonelli Racco z południa Włoch, która w 2009 roku pielgrzymowała do Lourdes, chorując wówczas na stwardnienie rozsiane, a od czasu swojego uzdrowienia, które miało miejsce już 17 lat temu, sama pani Antonella poświęciła się służbie chorym. Dziś po południu papież Leon, odwiedzając ośrodek znajdujący się przy sanktuarium Matki Bożej, wysłuchał świadectw i skierował słowo do zgromadzonych, spotykając się z chorymi i ich opiekunami. Leon XIV wyraził radość z powodu możliwości spotkania z tymi, którzy angażują się w pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Podziękował także zebranym za całoroczną pomoc tysiącom osób dotkniętych cierpieniem, które przybywają do Lourdes z nadzieją na uzdrowienie. Papież podkreślił, że wiele osób wyjeżdża z tego miejsca z pokojem w sercu, przemienionych przez łaskę, gotowych, by kontynuować swoją drogę. Tych, którzy służą chorym, papież nazwał narzędziami, którymi Bóg posługuje się, aby dokonywać odnowienia nadziei. Dodał, że pierwszym cudem dla chorych przybywających do Lourdes jest spotkanie z opiekunami, którzy traktują ich z hojnością, oddaniem i zapewniają poczucie bliskości. Świadectwo wiary i miłości, które im dajecie, jest niezastąpione na ich duchowej drodze, i za to wam dziękuję, mówił dziś Leon XIV i wyraził także nadzieję, że sami opiekunowie chorych wyjeżdżają z Lourdes odmienieni po zakończeniu posługi. Zachęcił ich, by dzielili się tym wyjątkowym doświadczeniem
i proponowali je innym, szczególnie młodym, aby pomóc im odkryć radość z bezinteresownego daru z siebie i służby w imię Jezusa. A Leon XIV jest trzecim papieżem, który przybywa tutaj do sanktuarium w Lourdes już jako następca świętego Piotra. Pierwsza papieska pielgrzymka miała miejsce tutaj w 1983 roku, kiedy do Lourdes przybywał ojciec święty Jan Paweł II, który powrócił tutaj w 2004 roku. 14 i 15 sierpnia w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli zaledwie na kilka miesięcy przed swoją śmiercią, Jan Paweł II pielgrzymował do Lourdes i była to jego ostatnia zagraniczna podróż apostolska. A 4 lata później, w 2008 roku, do sanktuarium w Lourdes pielgrzymował ojciec święty Benedykt XVI i jego pielgrzymka odbyła się w sposób szczególny w związku ze 150. rocznicą objawień Matki Bożej w Lourdes. Także Benedykt XVI wówczas uczestniczył w maryjnej procesji, która będzie miała miejsce także już za chwilę, a której początek znakiem krzyża, która rozpoczyna się teraz znakiem krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I modlitwa różańcowa, której przewodniczy Ojciec Święty, rozpoczyna się teraz śpiewem Credo, wyznania wiary.

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

0: foi commune, prions pour notre Saint-Père, le pape Léon, ses intentions et les intentions de toute l'Église.
1: In una fede comune, preghiamo per il nostro Santo Padre.
2: Po odśpiewaniu wyznania wiary zapowiedziana jest teraz intencja modlitwy różańcowej, a jest to intencja za Ojca Świętego Leona XIV, wszystkie jego intencje oraz w intencji Kościoła Świętego.
3: United in one faith, let us pray for our Holy Father Pope Leo, for his intentions and the intentions of the whole Church.
0: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Pierwsza tajemnica chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Z Ewangelii według świętego Jana. W owym czasie Jezus powiedział do Żydów: jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

wykonywany jest refren śpiewu Gaude Virgo Maria, raduj się, Dziewico Maryjo. A szczególne miejsce w pobożności maryjnej w Lourdes zajmują procesje, takie jak ta, która obecnie ma miejsce. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i od

się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

pomiędzy stacjami, jak zwykle wykonywany jest śpiew, który skomponowany już został w 1873 roku przez francuskiego kapłana Jeana Janieta, który w języku polskim został przetłumaczony jako Po górach, dolinach. Opowiada on historię objawień Najświętszej Maryi Panny młodej Bernadecie.

A podczas 13 objawienia 2 marca 1858 roku sama Matka Boża powiedziała: idźcie i powiedzcie kapłanom, aby zbudowano tutaj kaplicę i by przychodzono tu w procesji. Sama święta Bernadetta Subiru do groty Masabielskiej przebywała zazwyczaj ze świecą w ręku, a procesja w dzisiejszej formie, procesja ze świecami w sposób szczególny zaczęła się rozwijać od lat 70. XIX wieku za sprawą francuskiego kapucyna ojca Marie-Antoine de Lavour. Dziś procesja

Rozpoczyna się zwyczajowo o godzinie 21 i odbywa się niemal codziennie, przynajmniej od maja do października, a także w okresie zimowym podczas ważniejszych świąt maryjnych. Szacuje się, że takich procesji odbywa się w czasie roku około 200. Druga tajemnica chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Z Ewangelii według świętego Jana. W owym czasie Jezus powiedział do swoich uczniów: a gdybyście widzieli Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem, duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem.

0: Padre nostro, che sei in cielo,
1: sia santo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Laudate Mariam. Śpiewają zgromadzeni, wychwalajcie Maryję.

0: Troisième mystère glorieux.
1: Trzecia tajemnica chwalebna, zesłanie Ducha Świętego. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. A w całej procesji piękną symbolikę mają świece. Każdy obecny pielgrzym niesie małe światełko, które samo w sobie jest niewielkie, ale wśród tysięcy innych pielgrzymów powstaje ogromne morze światła. I to małe światło, które każdy człowiek przynosi, staje się wielkim światłem i obrazem tego, o co Pan Jezus prosił swoich uczniów, kiedy mówił im: wy jesteście światłem świata. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

O szczególnej symbolice światła mówił tutaj w Lourdes we wrześniu 2008 roku Ojciec Święty Benedykt XVI, ostatni następca świętego Piotra, który przybywał tutaj jako pielgrzym przed Leonem XIV. Mówił on wówczas: Lourdes jest jednym z tych miejsc, które Bóg wybrał, aby w nich odzwierciedlał się szczególny blask Jego piękna. Stąd tak wielkie znaczenie ma tutaj symbol światła. Począwszy od czwartego objawienia, gdy Bernadetta przychodziła do groty, zapalała co rano poświęconą świecę i dopóty trzymała ją w lewej ręce, dopóki ukazywała się jej dziewica. Wkrótce też ludzie zaczęli podawać Bernadetcie świecę, aby zatknęła ją w ziemi w grocie. Bardzo szybko również inni ludzie zaczęli umieszczać świece w tym miejscu światła i pokoju. Sama Matka Boża powiedziała, że jest jej miły ten wzruszający hołd tysięcy płonących świec, które odtąd nieustannie rozświetlają ku jej czci grotę, gdzie się objawiła. Od tamtego dnia w dzień i w nocy, tak latem jak i zimą, przed grotą jaśnieje gorejący krzew rozpalony modlitwą pielgrzymów i chorych, który wyraża ich troski i potrzeby, a przede wszystkim ich wiarę i nadzieję.

zgromadzeni śpiewają refren Ecchancilla Domini. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Czwarta tajemnica chwalebna, w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana.

0: Father who art in heaven, hallowed be thy name.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

z ust Bernadety słyszymy głos Maryi Dziewicy, która prosi nas, byśmy przychodzili tutaj, aby modlić się z prostotą i żarliwie, mówił w 2008 roku Benedykt XVI, pielgrzymujący tutaj do Lourdes. Procesja z zapalonymi świecami ukazuje naszym oczom cielesnym tajemnicę modlitwy. We wspólnocie Kościoła, która łączy wybranych w niebie i pielgrzymujących po ziemi. Dialog człowieka z jego Panem rodzi światło i otwiera się świetlista droga w historii ludzi, również w jej najmroczniejszych chwilach. Ta procesja jest chwilą wielkiej radości Kościoła, ale również momentem bardzo ważnym. Intencje, z którymi przychodzimy, wskazują na naszą głęboką jedność ze wszystkimi cierpiącymi. Maryja uczy nas modlić się, czynić z naszej modlitwy akt miłości do Boga i miłości braterskiej, mówił podczas procesji tutaj w Lourdes w 2008 roku Benedykt XVI. Gdy modlimy się z Maryją, nasze serca otwierają się na tych, którzy cierpią. Czyż może to nie przemienić naszego życia? Dlaczego nasze jestestwo i całe nasze życie nie miałyby się otworzyć na bliźnich? Lourdes jest miejscem światła, gdyż jest miejscem jedności, nadziei i nawrócenia.

0: Cinquième mystère glorieux. Le couronnement de la bienheureuse Vierge Marie.
1: Piąta tajemnica chwalebna. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Z Księgi Apokalipsy świętego Jana. Ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca.
0: Voici le pouvoir de son Christ.

0: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit saint.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Dziś rano podczas mszy świętej, którą tutaj w Lourdes sprawował ojciec święty Leon XIV, nawiązał on do słów Matki Bożej, które wypowiedziała podczas objawień w 1858 roku. Maryja wówczas przypominała o obowiązku modlitwy i nawrócenia. I w tym kontekście Leon XIV mówił o tym, że pokuta jest dziełem zrodzonym z miłości i przeżywanym w solidarności z całym rodzajem ludzkim, z miłości do Boga, gdy pragniemy wynagrodzić za ranę zadaną Jego sercu przez nasze grzechy, zrodzoną wreszcie z miłości do wszystkich naszych braci i sióstr, którzy nie słyszą wezwania do nawrócenia, a których grzechy prowadzą ku śmierci. Leon XIV pytał także zgromadzonych, czy zbyt rzadko podejmujemy pokutę, czy zbyt łatwo uznajemy się za wolnych od grzechu. Maryja prosi nas o pokutę, mówił Leon XIV, nie tylko za nas samych, którzy jej potrzebujemy, lecz także za grzeszników, za świat, w którym źle się dzieje.
1: Recueillons-nous en silence.
2: Le intenzioni di preghiera della corte oggi sono ora deposte ai piedi della Madonna, che intercede a favore di tutti i suoi figli. Raccogliamoci in silenzio.
0: Przedstawiciele wiernych przekazują teraz Ojcu Świętemu intencje modlitewne, które pielgrzymi zostawiają tutaj w Lourdes i następnie złożą je przed figurą Najświętszej Maryi Panny.
3: The prayer intentions collected today are now presented to Our Lady, who intercedes on behalf of all her children. Let us pray in silence.
4: Sainte Vierge Marie, obtiens aussi la paix pour le monde. Montre au peuple la voie de la fraternité. Reine de la paix, prie pour nous.
2: Beata Vergine Maria, ottieni al mondo la pace.
0: Najświętsza Maryjo Panno, wyjednaj dla świata pokój. Królowo pokoju, módl się za nami.
5: Santissima Virgen Maria, obtén también para el mundo la paz. Muestra a los pueblos la senda de la fraternidad. Reina de la paz, ruega por nosotros.
3: Blessed Virgin Mary, also obtain peace for our world. Show people the path of fraternity. Queen of Peace, pray for us.

0: Swoje przemówienie wygłosi teraz Ojciec Święty Leon XIV. Zgromadziliśmy się tego wieczoru, aby odpowiedzieć na prośbę, którą Matka Boża skierowała do kapłanów za pośrednictwem świętej Bernadety. Niech przychodzą tutaj w procesji. Jakże wzruszający jest widok wiernego ludu, który z pokolenia na pokolenie z miłością i ufnością odpowiada na pełne czułości zaproszenie Maryi Panny. Jakże pokrzepiające jest słyszeć chrześcijan śpiewających pieśni pełne żarliwości i wiary oraz widzieć ich podążających ze światłem w dłoniach ku swojej Matce Niebieskiej, Matce, którą Jezus dał nam na krzyżu. Światłem, które nas prowadzi i pociąga, jest nadzieja, która nigdy nas nie opuszcza. Nawet gdy pielgrzymujemy przez to życie, często naznaczone próbami, a zarazem już przeniknięte radością płynącą ze świadomości, że jesteśmy dziećmi Boga, umiłowanymi i zbawionymi przez Jezusa. Osoby chore są uprzywilejowanymi świadkami tego przemienienia egzystencji przez wiarę oraz miłość do Boga i bliźniego. Trzeba przybyć tutaj i wraz z wami, drodzy chorzy, uczestniczyć w tej procesji, aby w pełni doświadczyć tej rzeczywistości. Jak mówił papież Pius XII, nigdy na żadnym miejscu na ziemi nie widziano takiego pochodu cierpień, ani podobnego rozpromienienia, ukojenia i radości. A jeśli taki cud jest możliwy, cud wzbudzenia pogody ducha i radości pośród doświadczeń, to dlatego, że Bóg udziela nam łaski, byśmy kierowali wzrok ku dalszej przyszłości, poza horyzont naszego ziemskiego życia, ku przyszłości nieskończonego szczęścia w Bogu, które, jak jesteśmy pewni, osiągniemy, jeśli wytrwamy mocno w wierze i miłości. Dlatego święty Paweł dodaje nam otuchy. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Zachowujcie nieustannie w pamięci te złote słowa, drodzy chorzy. Cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Jesteśmy zatem wezwani, by wytrwale podążać naprzód, wciąż na nowo, dopóki dane nam są dni życia na tym świecie, gdzie Maryja idzie przed nami. Z ufnością więc uciekajmy się do tej, której niepokalane poczęcie jaśnieje niczym latarnia morska pośród nocy. Jest ona zatem znakiem zwycięstwa miłości, dobra i Boga, dającego naszemu światu nadzieję, której potrzebuje. Skierujmy dziś wieczorem spojrzenie na Maryję, tak pełną chwały i tak ludzką, i pozwólmy, by prowadziła nas ku Bogu, który jest zwycięzcą. Jestem niepokalane poczęcie. Właśnie w ten sposób Maryja określiła samą siebie tutaj, w największej pokorze, a zarazem pełna wdzięczności Bogu za całkowicie wyjątkowy przywilej, którym została obdarzona i który jest dla nas jutrzenką zbawienia. Ze względu na zasługi swojej męki i zmartwychwstania, Jezus zechciał zachować swoją Matkę od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Uczynił ją nową Ewą, nad którą zły duch nigdy nie będzie miał żadnej władzy. Od niej wszystko zaczyna się na nowo. Wszystko na nowo staje się możliwe, zarówno dla świata, jak i dla każdego z nas. Dlatego jej pomoc i wstawiennictwo nie są czymś drugorzędnym dla chrześcijanina, który pragnie przyjąć łaskę odkupienia wysłużoną krwią Jezusa i walczyć ze złem. Ona jest gwiazdą morza, Stella Maris, która przychodzi nam z pomocą w utrapieniach, jak pięknie wyraził to święty Bernard. O, ktokolwiek jesteś, jeżeli widzisz, że w biegu doczesnego żywota, wśród burz, raczej i nawałnic się miotasz, aniżeli chodzisz spokojnie po ziemi, nie odwracaj oczu od blasku tej gwiazdy, jeśli nie chcesz, by cię burze pochłonęły. Idąc za nią, nie zajdziesz na manowce. Wzywając ją, nie popadniesz w rozpacz. Mając ją w myśli, nie pobłądzisz. Gdy ona podtrzymuje cię, nie upadniesz. Gdy wstawia się, nie potrzebujesz się lękać. Gdy przewodzi, nie zaznasz znużenia. Gdy łaskę ci wyświadczy, dojdziesz do celu. A zatem, drodzy bracia i siostry, pielgrzymi i chory, i chorzy, którzy przybyliście z Francji, z całego świata, aby uczestniczyć w tej żarliwej i promiennej procesji światła, niesiemy w sercach nasze najdroższe i najpilniejsze intencje i przedstawiamy je Matce Bożej, nasze intencje osobiste oraz intencje całego świata. Kontemplując Maryję w jej niepokalanym poczęciu, czujemy, jak w naszych sercach rodzą się radość i niezłomna nadzieja. Ona odziana w słońce, z księżycem pod stopami i ukoronowana gwiazdami, jest pełna chwały i mocy, a zarazem pokorna i tak bardzo nam bliska. Ona jest Matką Jezusa. Ona jest naszą Matką.
1: De la vie éternelle.
0: Swoje przemówienie wygłosił na zakończenie maryjnej procesji modlitwy różańcowej ojciec święty Leon XIV, a w nim nawiązywał m.in. do nauczania swoich poprzedników, Piusa XII i Benedykta XVI. Pan z wami. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że za zwiastowaniem anielskim Twoje słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej Maryi Panny. Wysłuchaj łaskawie nasze prośby i spraw, abyśmy wyznając, że ona jest prawdziwie Bożą Rodzicielką, mogli znaleźć pomoc w jej wstawiennictwo u Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

błogosławieństwem zakończyła się modlitwa różańcowa i procesja maryjna, której przewodniczył Ojciec Święty Leon XIV. I tym błogosławieństwem kończy się także wizyta Leona XIV tutaj w Lourdes, który zostanie jeszcze na jedną noc, ale już jutro rano uda się do Metz, gdzie spędzi ostatni dzień swojej podróży apostolskiej do Francji. Leon XIV jako trzeci papież pielgrzymował tutaj do Lourdes po Janie Pawle II, który przybywał tutaj dwukrotnie, i po Ojcu Świętym Benedykcie XVI. Ale w swoim dzisiejszym przemówieniu Leon XIV nawiązywał m.in. do nauczania Piusa XII, który nie mógł tutaj przybyć jako papież, przybywał tutaj przed swoim wstąpieniem na tron Piotrowy, ale w 1957 roku, na rok przed stuleciem objawień Najświętszej Maryi Panny w Lourdes, wydał encyklikę mówiącą właśnie o pielgrzymowaniu do tego szczególnego miejsca. A my na zakończenie tej procesji pomódlmy się razem z Ojcem Świętym słowami modlitwy Salve Regina. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia.

0: Notre-Dame de Lourdes,
1: priez pour nous.
0: Notre-Dame de Lourdes,
1: priez pour nous.
0: Sainte Bernadette,
1: priez pour nous.
2: Wezwaniem do Najświętszej Maryi Panny i do Świętej Bernadety zakończyła się ta wieczorna modlitwa, która jest ostatnim elementem wizyty Leona XIV tutaj w Lourdes. Jutro rano papież uda się do miasta Metz. Tam w godzinach przedpołudniowych przewidziane są dwa spotkania, które będziemy dla Państwa transmitować na antenie Radia Watykańskiego. Będzie to o godzinie 10 spotkanie międzyreligijne, a o godzinie 11 spotkanie zatytułowane U korzeni Europy dla pokoju i jedności. A o godzinie 16 ostatnim wydarzeniem transmitowanym podczas tej podróży apostolskiej Leona XIV do Francji będzie msza święta, którą papież sprawować będzie w katedrze pod wezwaniem świętego Szczepana w Metzu. Przypominamy także, że warto wracać do tych przemówień Ojca Świętego, których jest oczywiście podczas podróży bardzo dużo, ale tym bardziej warto odnajdywać je później na stronie watykan.va. Wszystkie przemówienia oraz homilie Ojca Świętego Leona XIV można znaleźć także w języku polskim, natomiast na stronie watykannews.va/pl omówienia wszystkich przemówień Ojca Świętego Leona XIV można znaleźć także w naszym ojczystym języku. My kończymy już naszą dzisiejszą transmisję, w czasie której towarzyszyliśmy Państwu podczas tego dnia, który Leon XIV spędził w całości w Lourdes, w tym miejscu, w którym w 1858 roku, zaledwie 4 lata po ogłoszeniu dogmatu o niepokalanym poczęciu, objawiła się Najświętsza Maryja Panna i od tego czasu to miejsce stało się szczególnie dla osób chorych miejscem wielkiej nadziei, ale także miejscem, z którego, jak podkreślał dziś Leon XIV, pielgrzymi wyjeżdżają przemienieni. Przemienieni, aby móc świadczyć o miłości Jezusa Chrystusa, o tym, jak zostali dotknięci Jego łaską. A tę wieczorną transmisję prowadził dla Państwa ksiądz Jakub Ostrożański, rogacjonista. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.